Polska jest piękna, wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok nam potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: reporterów Melo Radia Kraków.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Melo Radia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Kraków.
3: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
4: Co słychać w Krakowie?
3: Dzisiaj zabieram Was do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, w którym możecie już oglądać ekspozycję poświęconą tamtejszemu designowi.
4: Muzea w Krakowie.
5: Anna Zabderska, autorka krakowskiej odsłony wystawy Japanese Design Today 100. Wystawa prezentuje inaczej niż w tytule, czyli nie 100, a nawet 110 obiektów japońskiego designu. Podzielane są na różne kategorie. Zaczyna się taką krótkim rozdziałem, gdzie mamy różne pierwsze tematy, różne pierwsze projekty, które w jakiś sposób ukształtowały to, co później się działo w japońskim designie, ale nie chodzi o taki bardzo bezpośredni wpływ, tylko o taki dużo bardziej ogólny. Projekty te realizują takie trzy ścieżki. Z jednej strony mamy dużo dobrej jakości wyprodukowanych czy zaprojektowanych przedmiotów, elektroniki, z której znana była Japonia jeszcze kilka dekad temu, przede wszystkim właśnie z tej elektroniki. Mamy takie projekty, które odnoszą się do tradycyjnego rzemiosła japońskiego i mamy też takie przedmioty, które są bardzo zwyczajne i codzienne, ale świetnie zaprojektowane.
3: Ale to jest wystawa, nad którą pieczę sprawują japońscy designerzy, projektanci i kuratorzy, bo to oni wybrali te przedmioty, które uznali za 100.

0: najważniejszych przedmiotów dla współczesnej japońskiej kultury.
1: Tak, wystawa przyjechała do nas już poniekąd gotowa. To japońscy kuratorzy wybrali te projekty. Rzeczywiście, tak jak tutaj pani wspomniała, są one dla nich z ich punktu widzenia ważne. Natomiast wyposażyli nas i w opisy, i też śledząc to, co tutaj mamy, można rozkodować jak najbardziej część tych obiektów, można rozkodować powód, dla którego się znalazły na wystawie, więc nie zostajemy zupełnie zostawieni sami z obiektami.
0: To w takim razie, co jest najważniejsze, takie najbardziej reprezentatywne dla współczesnej sztuki użytkowej Japonii?
1: Tak konkretnie, to mogłabym opowiedzieć o kilku wybranych obiektach. Taki, który ja już upatrzyłam sobie nawet wcześniej i który jest dla mnie ciekawy tak kulturowo również, to jest na przykład ryżowar. Ryżowar w ogóle ma trudną nazwę w polskim języku i wygląda i brzmi jak coś zbędnego w naszej polskiej kuchni. Natomiast w japońskiej jest absolutnie podstawą. To jest w ogóle pierwszy obiekt na wystawie. Obiekty są ponumerowane, więc on jest obiektem numer jeden. I ten numer jeden to jest taki ryżowar właśnie w tej części wprowadzającej, który jest jednym z pierwszych elektrycznych ryżowarów w ogóle. 57 rok bodajże. I pojawienie się tego ryżowaru i to, że udało się go wyprodukować, że udało się go zaprojektować tak, żeby on gotował ten ryż w sposób powtarzalny, nie za długo, nie za krótko, żeby on był idealny, to był bardzo ważny krok, jeśli chodzi w ogóle o życie w Japonii, ponieważ on pozwolił na odejście od tradycyjnego modelu kuchni do dużo bardziej współczesnego, nowoczesnego. To było przejście z gotowania na palenisku między innymi w stronę już właśnie elektrycznego ryżowaru. No i też musimy pomyśleć o tym, co oznacza ryżowar w Japonii. Ryżowar jest rzeczą absolutnie podstawową. W zasadzie prawie 100% domostw, gospodarstw domowych taki ryżowar ma. W Polsce to jest cały czas sprzęt jakby dodatkowy, zbędny. My sobie radzimy w zupełnie inny sposób. I też ryż jest dla nas dodatkiem do posiłku, a tam ryż jest podstawą posiłku. Trzeba też pomyśleć o tym, że lata 50. to jest jeszcze tak naprawdę bardzo wcześnie, po II wojnie, w ogóle dla całego świata. Tak samo w Polsce w latach 50. wciąż jeszcze się zbieraliśmy i organizowaliśmy. No i to pojawienie się tego ryżowaru było absolutnie kluczowe i oznaczało dużą zmianę i duże unowocześnienie. To jest jeden z dwóch ryżowarów na wystawie. Drugi jest już ze względu na swoją formę i na bardzo fajną technikę, która została zastosowana, ponieważ on jest współczesnym ryżowarem elektrycznym, ale ma środek ceramiczny, co nie jest wcale łatwe w tutaj opracowaniu technologii, tak żeby to ciepło rozchodziło się tam w sposób odpowiedni, nie za długo, nie za krótko, właśnie po to, żeby uzyskać tą teksturę i konsystencję tego ryżu tak naprawdę. No i smak. Nie próbowałam osobiście, ale jeśli chodzi o ceramiczne ryżowary, to rzeczywiście jest on w jakiś sposób wyjątkowy.
0: Czyli zaczynamy Waszą wystawę z wysokiego C, czyli zaczynamy od tych przedmiotów użytkowych, przedmiotów codziennego użytku.
1: Tak, i codziennego użytku jak najbardziej, dlatego że początek tej wystawy to jest, tak jak mówiłam, taki rozdział, który nas wprowadza. I tam są rzeczywiście takie pierwsze, ale również, co ciekawe, niektóre z nich absolutnie wciąż funkcjonujące produkty. Mamy na przykład buteleczkę na sos sojowy i mówię, że to jest taki design japoński, który możemy mieć na co dzień w swoim domu, bo to jest dokładnie ta sama buteleczka, która obecnie jest powszechnie dostępna w sklepach. Taka z czerwoną nakrętką. Ta nakrętka jest tutaj kluczowa, ponieważ tu chodzi o to, że nie cieknie ten sos sojowy z niej, nie skapuje, nie brudzi. Sama buteleczka ma fajny kształt, łatwo się ją trzyma. I to, co w tym momencie powszechnie jest dostępne w supermarketach, to powstało w latach 60. i od tamtej pory jest niezmienne, ponieważ po prostu dobrze działa. Wracając jeszcze do poprzedniego pytania, w tym samym dziale jest też danie instant. Tam jest kolejny rewolucyjny pomysł, rewolucyjny design, czyli zupa, czy danie makaronowe w kubku, czyli instant noodle, które jak się pojawiło, to też było rzeczą dosyć mocno przełomową, ponieważ wszyscy znamy choćby ze słyszenia taki sposób pracy, jeśli chodzi o Japonię, który jest intensywny, szybki. i te przerwy na jedzenie bywają krótsze. To nie jest jeden z tych krajów, które celebruje przerwę w pracy. To jest absolutnie na odwrót, więc ta możliwość zjedzenia i zjedzenia czegoś ciepłego, posiłku, w zasadzie instant, dosyć kompleksowego, w kubku gdzieś ze sobą, jakby mocno ułatwia życie.
0: Wspomniała Pani o tym sosie sojowym i bardzo mnie zaintrygowała ta czerwona nakrętka, bo wszyscy wiemy, o czym tak naprawdę mowa, bo tego typu sosy sojowe możemy otrzymać właśnie w każdym sklepie i w każdym lokalu, ale to świadczy też o tradycji, bo my też w polskiej kuchni mamy takie przyprawy, choćby płynne, których nazwa jest nazwą własną, więc nie chciałabym się posługiwać, ale właśnie tak to się zakorzeniło w kulturze, że niezależnie jaka firma wyprodukuje, my posługujemy się właśnie tą nazwą. Ale właśnie, czy Państwo tutaj, jak rozkładaliście tą wystawę, czy macie jakiś narzucony tutaj sposób poruszania się po niej, tak jak na przykład sobie właśnie wymyślili ci japońscy kuratorzy?
1: Wystawa była projektowana z myślą o tym, że będzie wystawą podróżującą, więc ten rozkład jest dosyć swobodny, ale dużo rzeczy jest tutaj ponumerowanych. Ponumerowane są obiekty, więc tutaj mniej więcej udało się nam w inną niż w Japonii przestrzeń rozlokować tą wystawę i zachować tą numerację. Jednak myślę, że jeśli ktoś ma potrzebę pewnej swobody, to jest to absolutnie możliwe, dlatego że obiekty są pogrupowane tak naprawdę tematycznie i te tematy można zmienić. Zakładając, że wejdzie się w okolicy początku, a wyjdzie się w okolicy końca, to jeśli chodzi o to, co po środku, to nie ma to dużego znaczenia dla narracji wystawy. Wystawa jest świetnie przygotowana, jeśli chodzi o jej podróże. Jest bardzo precyzyjnie przygotowana do rozłożenia i rozstawienia. To jest taka ciekawostka. Każdy obiekt jest ułożony tak, jak zostało to przekazane nam przez zespół japoński.
0: Ze względu na wycieczkę szkolną my akurat rozpoczęłyśmy naszą rozmowę od drugiej części wystawy, czyli od piętra wyżej, bo wystawa jest dwupiętrowa. To w takim razie może zacznijmy opowieść od życia codziennego, skoro rozpoczęłyśmy właśnie od tych dań Insta i także rice cookerów. Przepraszam, że znowu z angielska się posługuję.
1: Tak, to jest taki dział, w którym pojawiły się takie obiekty, które w zasadzie ciężko trochę przyporządkować do innych tematów, ale dosłownie służą nam w życiu codziennym. Zaczyna się od projektowania strefy sakrum. To jest taki temat, który nie jest do końca, bym powiedziała, powszechny, jeśli chodzi o projektowanie, natomiast jest jak najbardziej potrzebny, dlatego że patrzę w tym momencie na dwa ołtarzyki, jeden buddystyczny, drugi shintoistyczny. One są częścią wnętrza tak naprawdę. No i takie tradycyjne, czy takie bardzo ozdobne, przestały pasować do nowoczesnych wnętrz i czasami z tego właśnie powodu gdzieś zanikały, są chowane. Ale tutaj projektanci stanęli na wysokości zadania i przygotowali elegancką, prostą, przyjemną, ale jednak w pełni funkcjonalną formę, dużo bardziej współczesną. Mamy tak przyjemne i proste rzeczy jak klipsy do pakowania, torebek, o których nie myślimy, jak bardzo są przydatne, ale jednak ktoś je wymyślił, zaprojektował, zrobił tak, żeby dało się je łatwo zapinać. I wszyscy ci, którzy mają szuflady wypakowane torebkami z produktami sypkimi, którym się te produkty w tych szufladach rozsypują, wiedzą, że taki klips jest bardzo pomocny. Mamy takie myśli jak na przykład parasol. Kiedy mamy krótki, składany parasol, on jest wygodny do noszenia w torebce, ale się łatwo łamie na deszczu, czy wtedy, kiedy wieje wiatr. No, a jak mamy długi parasol, on jest dużo bardziej wytrzymały, ale z kolei jest za długi, żeby go schować do torebki. I na wystawie mamy na przykład rozwiązanie tego problemu, ponieważ mamy parasol, który funkcjonuje jak długi parasol, ale ma krótką rączkę. Więc w sumie do torebki się mieści, ale jednak jest wytrzymały. Mamy miotły. Dlaczego mamy miotły? Dlatego, że dużo się mówi o tym, że Japonia jest bardzo czystym krajem. Jest to oczywiście prawda. Mamy specjalną miotłę, która służy do sprzątania mat tatami. Tam nie wszystkim można taką matę sprzątać, akurat taką miotłą można. Jest to też bardzo dobrze wykonany, tradycyjnymi technikami, bardzo dobrze wykonany przedmiot. Mamy taką uroczą rzecz, jak na przykład mydełka. Mydełka powstały w 21 roku, kiedy po świecie krążył wirus. One powstały dokładnie z tego powodu. Same są spakowane jak lekarstwa i mają kształt takiej pastylki wirusa. Natomiast ciekawostka polega na tym, że one były zaprojektowane i wyprodukowane dla dzieci. Mycie rąk tymi mydełkami żeby one się zmydliły zupełnie, żeby znikły, trwa 30 sekund, czyli tyle, ile należało myć ręce i wtedy w taki sposób, taki doświadczalny, najłatwiej było dzieciom przekazać, że to jest dokładnie ta ilość czasu, którą powinny spędzić na myciu rąk.
0: Ale właśnie, skoro mówimy o higienie, no to zaraz obok mamy zdrowie.
1: Mamy zdrowie, a zaraz obok mamy też bezpieczeństwo i te dwa tematy poniekąd się łączą, dlatego że może zacznę od bezpieczeństwa, dlatego że on nam się połączy z tematem pandemii, dlatego że duża część z tych projektów, które tutaj mamy, właśnie wynikają z pandemii, albo służą ochronie osoby przed wirusem, albo służą, na przykład jest tam bardzo fajny projekt, niestety nie jest fizycznie na wystawie, ale jest przywołany w takim filmie, który pokazuje jego funkcjonowanie, czyli takiej stacji do mycia rąk. Ona jest niezależna od źródła wody, czyli nie trzeba mieć dojścia wody, nie trzeba mieć odpływu i nie trzeba tej wody regularnie dolewać, ponieważ ona się filtruje i oczyszcza i jest wykorzystywana ponownie. Jeśli chodzi o zdrowie, to tutaj japońscy kuratorzy zaproponowali rozwiązania z jednej strony bardzo takie empatyczne. Jednym z moich ulubionych jest taka lampka, która służy do tego, żeby w nocy można było sobie oświetlić pacjenta, ale go nie budzić. I on przypina sobie personel do odzieży i ona daje bardzo łagodne światło. Ale tam mamy też dwa bardzo mocne projekty, które już się nam bardzo mocno z Japonią kojarzą, czyli mamy robot farmaceutyczny, ramię robota farmaceutycznego, które jest tak zaprojektowane, że jest w pełni sterylne, co jest bardzo ważne. I on akurat w farmacji jest to ważne, aby czasami to środowisko było absolutnie jak najbardziej sterylne. Więc ten robot na to pozwala. A drugi taki projekt, który też warto na niego spojrzeć, to są takie egzoszkielet kończyn dolnych, który wspomaga osoby z niepełnosprawnością ruchową. Taki egzoszkielet jest, jakby dopina się do człowieka, no i on po prostu ten ruch realizuje za niego. Mamy tam też bardzo ciekawy projekt, czyli najcieńszą igłę insulinową, najcieńszą wtedy, a też warto zwrócić uwagę na wystawie, na przykład na daty tych projektów. Jeśli ktoś się orientuje chociaż trochę na przykład w technologii, mógłby powiedzieć, ok, ale to są już dużo nowsze produkty na rynku. Natomiast japońscy kuratorzy wpisali tutaj daty pierwszych projektów, które były wdrożone. I to jest bardzo ważne, dlatego że to pokazuje, jak wcześniej udało im się te problemy i te projekty wdrożyć i zrealizować.
0: I w tym miejscu postawię przecinek, a do tej rozmowy jeszcze w tym programie powrócimy.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam.
6: Tydzień w Krakowie.
0: Tradycja i nowoczesność. Tak w dużym uproszczeniu można zdefiniować japoński design. Zapraszam na dalszą część wycieczki po najnowszej wystawie w Mandze, gdzie zobaczycie ponad 100 przykładów współczesnego japońskiego wzornictwa.
6: Z mikrofonem przez Kraków.
1: Tutaj mamy takie ciekawostki, tak naprawdę. To, na co obecnie patrzymy, to jest na przykład pojazd, który może jeździć i po szynach, i po torach. I powstał dlatego, że w którymś momencie skończyły się tory, ale jednak gdzieś jeszcze dalej pojawiły się ciekawe miejsca, które dana prefektura chciała udostępnić zwiedzającym. Więc zamiast dobudować tory albo marudzić, że się tego nie da zrobić, wymyślili pojazd, w którym da się jeździć i po asfalcie, i po torach. Mamy też coś bardzo przyjemnego. Jest tutaj na wystawie łódź, która jest pływającym ryokanem, czyli taką tradycyjną japońską gospodą. To jest pięciogwiazdkowy ryokan. On jest cały wykończony w drewnie, piękne kabiny. Cała istota takiego rejsu to jest głęboki relaks na wodach jednego z wewnętrznych mórz Japonii. Podobne myślenie przyświeca projektowi pociągu, który tutaj też mamy. W dużej mierze też chodzi o jego projekt, jego wnętrza, foteli takich kubełkowych, wygodnych, które nas jakby tak pochłaniają na czas podróży.
0: Proszę przypomnieć, na ile kategorii jest podzielona wystawa?
1: Wystawa jest podzielona na 13 kategorii. Z czego pierwsza to jest wprowadzenie, a później mamy 12 takich tematycznych, no i na końcu ta 12 to jest jeszcze synteza taka jakby. Tutaj też mamy takie ważne, ciekawe rzeczy, niektóre potencjalnie niezauważalne, jak na przykład kod QR, który jest pomysłem rzeczywiście japońskim, więc to, że on się pojawia tutaj na wystawie w takim dużym powiększeniu, to nie chodzi o to, żeby sobie zajrzeć na stronę, tylko właśnie jest on jednym z obiektów tej wystawy. Mamy też tam taki temat, którego też na co dzień nie zauważamy, ale on jest immanentną częścią naszego życia, a mianowicie krojepisma. Tu mamy japońskie krojepisma i bohaterem wystawy jest bardzo obfita biblioteka krojów pisma Morisoa Font Library. Mamy też, patrzymy w tym momencie na maskotkę. Maskotka to jest bardzo ciekawa rzecz, jeśli chodzi o komunikację, dlatego że japońskie prefektury jakby organizują takie konkursy, czy wymyślają i projektują maskotkę dla danej prefektury. I ta maskotka to jest jakiś rodzaj bohatera, który ma swoje imię. No i on się zaczyna pojawiać jako przedmiot pamiątkarski, czy jako przedmiot taki promocyjny, ale też na wielu różnych obiektach, przedmiotach, sam w sobie jako maskotka. I jest takim towarem eksportowym danej prefektury. To się przekłada i na promocje, i na profity finansowe również.
0: A czy na tej wystawie można coś bezpośrednio dotknąć? Bo obok nas na przykład jest taka architektoniczna konstrukcja i ją na pewno można sprawdzić. To może powiedzmy też coś o niej więcej.
1: Tak, tą konstrukcję można dotknąć, bo akurat wykonaliśmy ją na miejscu. Zresztą to jest jeden z powodów, dla którego ten projekt się pojawił na wystawie, to, że on jest łatwo produkowalny w różnych częściach świata. To jest system takich papierowych przegród. Ta papierowość polega na tym, że on jest skonstruowany z papierowych tub. I te papierowe tuby rzeczywiście można pozyskać. To jest projekt, który pojawił się w momencie, kiedy na świecie pojawiły się silne ruchy migracyjne, kiedy dużo ludzi potrzeba było zakwaterować, gdzieś przyjąć, ale każdemu w jakiś sposób dać fragment przestrzeni. Te migracje poprzedziły proces związany z wojną, z migracją przy okazji wojny u naszych najbliższych sąsiadów, ale tego typu rozwiązania też się wtedy sprawdzały. Pozostałych przedmiotów dotknąć nie można. Mamy małą strefę taką edukacyjną i tam jest kilka z nich przygotowanych do tego, żeby dotknąć, ale jeśli ktoś ma ochotę na obcowanie z japońskim designem, to choćby ów sos sojowy jest jak najbardziej dostępny. Co ciekawe, dostępne są też japońskie słodycze w Polsce i to również te, które mamy na wystawie.
0: To powiedzmy kilka słów jeszcze o tej syntezie, bo skoro znajdujemy się właśnie już niemalże na końcu wystawy, choć to nie koniec jeszcze naszej dzisiejszej opowieści, to właśnie synteza co tutaj zbiera?
1: Jeśli chodzi o syntezę, to ona w zasadzie zbiera takie tematy, być może trochę o których Japonia myśli na przyszłość. Po pierwsze o zachowaniu dziedzictwa. To są procesy, które w Polsce też już trwają, czyli wszelkiego rodzaju skanowanie materiałów, udostępnianie ich w repozytoriach. Mamy tutaj skaner 3D, który reprezentuje nawet bardziej zaawansowany proces, a mianowicie skanowanie też obiektów 3D, ale również w celu zachowania dziedzictwa. Mamy materiały związane z edukacją, czyli taka technologia edukacyjna. Mamy interaktywny globus, który wyświetla nam to, co się dzieje na kuli ziemskiej w czasie rzeczywistym, albo mikroskop edukacyjny, który też jest przewidziany jako prosta, przyjemna rzecz do użytku w szkołach. I mamy inne rozwojowe technologie. Na przykład mamy tutaj jedną z pierwszych protez biegowych. Ona rzeczywiście to jest jeden z tych przypadków, kiedy ten rok powstania jest bardzo wczesny i wiemy, że od tamtej pory ten temat się tak absolutnie rozwinął intensywnie, że te protezy dają już w tym momencie naprawdę niesamowite możliwości i osoby, które z nich korzystają, osiągają naprawdę ogromne prędkości biegając.
0: Wydawałoby się, że Japonia to jest taki fantastyczny kraj, no bo jednak wszystko jest bardzo innowacyjne, zawsze są Japończycy niemalże hop do przodu, no ale jednak natura nie była dla nich łaskawa, jeśli chodzi o położenie geograficzne i same płyty tektoniczne, które jednak często się przesuwają i dochodzi do różnego rodzaju wstrząsów ziemi. Czy na tym globusie można to zobaczyć?
1: Nie wiem, czy można na tym globusie akurat to zobaczyć, ale wiem, że na tej wystawie ten temat jest obecny. Mamy tutaj jeden z takich projektów, których byśmy się w Polsce w ogóle nie spodziewali, ale nazywa się on Newsolator. Jest to rodzaj takiego zestawu trzech płyt, które pozwalają na to, żeby ustabilizować obiekty stojące na wierzchniej płycie. Sam ten projekt jest przygotowany dla obiektów mniejszych, bo dużo się mówi o tym, aby architekturę ustabilizować, aby ustabilizować wysokie budynki, żeby one były odporne na wstrząsy, ale ten projekt, o którym ja mówię, jest przygotowany dla przestrzeni medycznych, dla przestrzeni muzeów, czyli wszędzie tam, gdzie trzeba zachować i ochronić jakiś obiekt, albo na przykład, nie wiem, maszynę diagnostyczną, albo w przestrzeni też jakiejś informatycznej, jakieś serwery, tego typu rzeczy, to wszystko też trzeba ochronić. Mamy też, i patrzę w tym momencie na projekt bardzo nieśmiały, ale też bardzo ważny. Okazuje się, że krata dużo lepiej niż lita ściana chroni przed działaniami sejsmicznymi i w celu zachowania tej architektury drewnianej, tradycyjnej, lepiej jest użyć właśnie takiego materiału, i to drewnianego, głównie po to, żeby ochronić przed skutkami działań sejsmicznych.
0: Wracamy zatem na początek tej wystawy. Omówiłyśmy już ryżowar, mamy tutaj ten słynny sos sojowy, o którym też nieco dłużej porozmawiałyśmy, i te nudle. Co dalej? Jak należy się poruszać? Bo też mamy takie obiekty, no właśnie, mamy na przykład taboreciki dla dzieci.
1: Tak, mamy taboreczki dla dzieci. Tutaj mamy już kolejne kategorie. To jest część kategorii meble, jest elektronika, odzież i jeszcze dwie kolejne kategorie. No i po kolei różne z tych obiektów mają ze sobą jakąś historię. To w ogóle namawiam, żeby sobie zajrzeć, przyjrzeć się tym opisom i na przykład znaleźć jakiś swój ulubiony obiekt, bo jak najbardziej ta wystawa temu sprzyja. Patrzę sobie teraz na taki obiekt, który jest zupełnie nieśmiały, na taką drabinkę białą. Ja tutaj w toku przygotowań do pracy z tą wystawą zajrzałam też na stronę tego producenta i wiem, że on produkuje nawet większą ofertę różnego rodzaju drabinek, schodków tak zwanych. I bardzo mi się ten produkt spodobał. On jest naprawdę bardzo dobrze wykonany, bardzo ładny jest, ale to jest produkt taki właśnie bardzo japoński, ponieważ on jest bardzo wielofunkcyjny. Wszyscy, którzy mieszkają w bardzo małych mieszkaniach, wiedzą, że każda przestrzeń jest na wagę złota i raczej w każdym bardzo małym mieszkaniu, które jest w pełni urządzone, taka drabinka się znajduje, dlatego że zwykle, tak samo jak u mnie zresztą w domu również, zajmujemy przestrzeń po sam sufit, czyli drabinkę mamy, żeby się dobrać do swoich naszych własnych szafek. I ta drabinka jest, może też służyć jako siedzenie, albo jako nawet stolik taki na jakąś kawę, na komputer.
0: Nieopodal mamy też bardzo ciekawe rozwiązanie, jeśli mówimy o krzesłach i o meblach. Jeden z tych mebli ma nawet dziurę w środku.
1: Tak, to są meble z lat 60. Ten, który ma dziurę w środku, to jest też mniej więcej z tego okresu. I to jest taki czas, on jest w ogóle wykonany ze sklejki, to też jest ciekawe. To jest krzesło do siedzenia na macie tatami, czyli ono nie ma nóg, jest płaskie, ale ma oparcie, co pozwala na wygodniejsze siedzenie na tej macie tatami, bo to czasami bywa niewygodne. A dziura jest po to, żeby cały obiekt był lżejszy i też łatwy do przenoszenia, żeby się go dało jakoś łatwo złapać. No i tradycyjnie tam właśnie w tym miejscu znajduje się poduszka, żeby było wygodniej. Mamy tutaj świetnie zaprojektowany i wykonany nóż. To jest tradycyjny nóż szefa kuchni. Nie jest on w żaden sposób, jego kształt nie jest tutaj innowacyjny, nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że on jest dobrze wykonany. Japonia z tego słynie, ze świetnych noży. To są noże najwyższej jakości. To też wynika z tego, że tradycyjnie japońscy rzemieślnicy produkowali miecze. W momencie, w którym te miecze przestali powszechnie produkować, zaczęli się też wykorzystywać te same technologie do produkcji noży. Mamy dobrze zaprojektowane zaparzacze do kawy, butelkę, która służy do zaparzania herbaty na zimno, ale jednocześnie jest tak pomyślane, żeby mogła po prostu stanąć na stole jako jeden z elementów zastawy tej stołowej. Coś, co jest bardzo japońskie, czyli kuchenka gazowa, ale bez podpięcia do gazu. To jest taka kuchenka na taki nabój, dlatego że w Japonii gotuje się też często na stole. Na tym stole, na którym się je, czasami staje źródło ciepła i podgrzewa, i tam proces gotowania następuje w trakcie posiłku. Tutaj mamy też przykład tradycyjnych technik. Mamy naczynia z laki. one się znalazły na tej wystawie, dlatego żeby gdzieś te naczynia również wprowadzić w kontekst designu, nie tylko tradycyjnego rzemiosła, więc to jest główne zadanie. Dalej technika jest dalej nadal tradycyjna, czyli mówimy tutaj o tym, że na takim rdzeniu, powiedzmy drewnianym, bardzo lekkim, pokrywa się go żywicą sumaka lakowego po wielokroć i to daje takie eleganckie wykończenie. Mamy przyurocze miseczki, które bardzo mi się też osobiście podobają. To są miseczki na ryż. Jeśli chodzi o ceramikę w ogóle naczynia, to w Japonii są pewne kanony, pewne kształty, które zostały ustalone i one są raczej niezmienne. Ta miseczka wprowadza tutaj malutką innowację, mianowicie trochę zmienia kształt, tak żeby można było łatwiej z niej po prostu jeść. Producent też zwraca uwagę na wykończenie w różnych kolorach i tutaj sobie myślę, że z miseczką na ryż w takim kraju jak Japonia może być tak jak u nas z ulubionym kubkiem na kawę, że każdy ma swój ulubiony kolor. Mamy tutaj też taki mały, bardzo japoński obiekt, jak na przykład pałeczki, ale te pałeczki mają taki klips. I ten klips rzeczywiście bardzo ułatwia używanie tych pałeczek i też warto zwrócić uwagę, że ta firma akurat, która jest producentem tych konkretnych pałeczek, w ogóle zajmuje się tematem projektowania pałeczek dla osób, które mają jakąś, dla których jakby używanie tych pałeczek jest w jakiś sposób utrudnione. Albo się uczą, czyli mają na przykład pałeczki dla dzieci, albo z powodu chorób czy różnych zwyrodnień dłoni po prostu ciężej się im używa. Te, które tu mamy, akurat są takie ładne, eleganckie, drewniane i ten klips jest schowany, tak żeby to nie było taka oczywista pomoc medyczna, ale jednak ułatwia ich używanie.
0: Na tej wystawie zobaczymy łącznie 110 przedmiotów jakże ważnych dla Japończyków na przestrzeni lat, to co jest dla nich najważniejsze na co dzień w ich życiu, ale tak, co Panią najbardziej zachwyciło, co jest dla Pani takim number one?
1: Bardzo jest to trudne pytanie. Nie potrafiłam wybrać jednego obiektu. Ja wybrałam ich kilka, ale bardzo podobają mi się te jedne z tych najprostszych takich rzeczy i też jakość ich wykonania. Więc ta drabinka, o której wspominałam, to jest tradycyjne krzesło, ale jest tak znakomicie wykonane, że zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie i bardzo dużą przyjemność sprawiła mi ta pierwsza część, kiedy mogłam rozkodować te wszystkie pierwsze obiekty i zapoznać się z historią projektowania japońskiego.
4: A tę wystawę możecie zobaczyć do 30 sierpnia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Miejscami utrzymuje się mgła w Krakowie, więc uważajcie na drogach. Jest nieźle, jak chodzi o ruch, bo nie ma dużego tłoku jeszcze, więc w miarę płynnie przejedziemy przez Kraków, choć oczywiście widać, że na drogach wjazdowych do miasta już ten ruch gęstnieje. Dzisiaj w Krakowie do 24 stopni.
1: Tak, dobrej środy to jeszcze w tym tygodniu nie mieliśmy. Łapcie i korzystajcie, a my podkręcamy tempo i dodajemy wam energię od rana. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, to już 6:30.

Taylor Swift w Meloradio. Podkręcamy tempo. Za 22 minuty będzie siódma. Mam coś dla was z samego rana. Torba Meloradia jest do wzięcia. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777 i zgarniajcie taki merch. Torba czeka, czekam też i ja. Dzwońcie 321-321-777. Korzystajcie, to numer do Melo. Dzwońcie teraz.

0: Beautiful. Ja, nie ma. W Melo Radio. Podkręcamy tempo dzisiaj w środę rano. Słuchajcie, jak mi się trafiło. Waldek, cześć, witaj.
1: Witam, cześć, witam w pogodnym dniu dzisiejszym.
0: Siema.
1: Fajnie, to bo wolne jutro.
0: No,
1: siemanko, witam.
0: Słuchaj, powiem ci jeszcze lepszą rzecz. Pojutrze też tak. Niektórzy mają fajnie, i bo wolne. I po pojutrze no, też no, wolne.
1: I no po... i dokładnie, no. Ja może nad morze, także spoko.
0: Ej, ty to masz fajnie, no. A słuchaj,
1: no
0: będziesz miał jeszcze fajniej, bo ja mam dla ciebie... Trzy szoty w Melo. Trzy szybkie pytania, teraz uważaj. Poważne newsy czy luźne ciekawostki?
1: Różne ciekawostki.
0: Jasne. A komedie czy horrory?
1: Horrory.
0: I teraz uwaga, bo chyba znam odpowiedź na ostatnie pytanie. Morze czy jezioro?
1: Morze, nad morze, zawsze morze.
0: Kierunek obrany, daleko masz?
1: Do morza? No 250, nie jest daleko aż tak.
0: Śmigniesz szybko, dokładamy torbę. Melo, torba jest już twoja, zabierz ją ze sobą. Dzięki, bye. Dobrze.

0: Tiesto. Don't be shy w Meloradiu. Podkręcamy tempo dzisiaj od samego rana w środę. No to mów, co tam szykujesz?
1: Szykuję zakaz smartfonów, który prawdopodobnie pójdzie dalej. Wyszedł wczoraj z rządu.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Justin Bieber, Nicki Minaj w Melo. A u nas za to będzie pięknie i energetycznie na początek kolejnej godziny. To już o 7:00. Tak wam zagramy. Teraz za 6 minut 7:00 będzie też prognoza pogody.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Wejdź na rekrutacja.upjp2.edu.pl i zostań naszym studentem.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
11: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
12: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
13: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
12: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
13: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl.

0: Biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
1: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
2: Po reklamie. Melo Radio Kraków na 101.3 FM. Pogoda.
3: Poranek w Krakowie pogodny i dzisiaj też ta pierwsza część dnia raczej z przewagą pogodnego nieba, choć chmury oczywiście całkiem nie znikną i mocniej będą dawać znać o sobie po południu. Wtedy też może przelotnie popadać deszcz. Co do temperatury, no to dzisiaj maksymalnie na termometrach w Krakowie do 24 stopni Celsjusza. Momentami może wiać silniejszy wiatr, ciśnienie nadal mamy niskie.
4: To już prawie siódma, czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
5: Prezydent USA i premier Izraela spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem, pisze o tym Wall Street Journal. Donald Trump chce rozwiązania dyplomatycznego, a Benjamin Netanyahu chce wzmocnić operację przeciwko Hezbollahowi. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy, który zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
6: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
5: Projekt trafi teraz do Sejmu, ma wejść w życie od razu po wakacjach. Reprezentacja polskich koszykarzy 3-3 przegrała z Łotwą 20-22. To po dogrywce w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Świata. Zmagania trwają w Warszawie.
4: A polskie siatkarki dzisiaj też grają.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Słuchajcie, działają od samego rana. Jest 1-1 w setach w Lidze Narodów z reprezentacją Belgii. Trzymamy kciuki mocno, tak samo i za Was dzisiaj od samego rana, no ale Wy to wiadomo, że świetnie w formie dajecie sobie radę. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej, my podkręcamy tempo. Jest już siódma.

0: Robin Schulz i Dennis Lloyd, Young Right Now. W Melo Radio podkręcamy tempo już 12 minut po 7 rano. Mogę im powiedzieć, na co bardzo czekasz dzisiaj?
1: A powiedz, powiem, powiedz.
0: Powiem. Słuchajcie, Darka czeka dzisiaj bardzo mocno na wasze głosówki, także wbijajcie, bo przed długim weekendem to my liczymy na dużo głosówek od was i chcielibyśmy was zapytać, ciekawi jesteśmy, gdzie wy ten weekend spędzacie? Jedziecie gdzieś, wybywacie, na miejscu jesteście? Jaki macie fajny pomysł? Co będziecie robić? Może jakaś impreza się szykuje, a może odświeżycie z kimś znajomości, a może jeszcze macie jakiś inny fajny pomysł. Czekamy, podpowiedzcie nam i innym, być może co fajnego można robić w długi weekend, co wy planujecie. Czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, można z komórki, tam na dole słuchaweczka, naciskacie, nagrywacie i wysyłacie, a w zamian za te najfajniejsze głosówki to my mamy dla was fajny merch od Meloradia. No, a propos takich wyjazdów, to już za chwilę powiemy wam, gdzie w Europie można najtaniej spędzić długi weekend i będzie też pewne miasto, w którym jest najdrożej.

0: David Guetta i Usher w Meloradio Without You. Zawsze z wami dużo energetycznej muzy od samego rana mamy i podkręcamy tempo i pytamy was dziś o to, jakie macie plany na ten długi weekend. Czekamy na wasze głosówki. Fajny merch też już czeka na kogoś, więc wbijajcie na meloradio.pl i tam możecie nagrać głosówkę. Najlepiej z komórki, najwygodniej. Gdzie w Europie można najtaniej spędzić długi weekend, a gdzie wydacie najwięcej? Znaleźliśmy zestawienie najtańszych w Europie miejsc na krótki wyjazd. To może was zainteresować. Pod lupę wzięto 50 największych miast i okazało się, że króluje w tym zestawieniu Sarajewo, wyobraźcie sobie. Tam jest najtaniej. Weekend w stolicy Bośni i Hercegowiny dla dwóch osób w trzygwiazdkowym hotelu kosztuje średnio niecałe 1300 zł. Tylko trochę droższy jest Bukareszt, a na liście najtańszych miast w Europie są też Tirana, Riga, Wilno. No, czy uwaga, niektórzy mogą się zdziwić, tu i Strasburg. Drogie są za to Genewa, Barcelona, Wenecja czy Madryt. No to wiadomo, Daria, nie?
1: No nie popalamy się trochę.
0: Ale nie najdroższe, uwaga, bo tu się zaskoczysz. Najdroższe jest Oslo, czyli co, nie dość, że zimno, to jeszcze drogo. To wiecie co, to ja już wolę nad polskie morze. Zawsze od wydawania tam kasy robi mi się gorąco.

0: się dobrze jedzie z tym numerem. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. No i jedziemy z tą środą, która jest przecież piątkiem, a jak czujecie i myślicie, że dzisiaj dużo przed wami, może nie dacie rady, to my wam powiemy, że my wiemy, że wy dacie radę. Przypomnijcie sobie, jak to kiedyś było, jak sobie świetnie radziliście bez tych wszystkich AI-ów i w ogóle. A dzisiaj, no to pełen luz, ta środa nie może was przestraszyć. Całkiem nieźle radę dają też sobie od rana dzisiaj polskie siatkarki. W swoim pierwszym meczu wygrywają z Belgikami w Lidze Narodów, jak na razie w setach 2-1. Trzymamy kciuki. W Melo za chwilę Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

Podkręcamy tempo w Meloradiu dzisiaj, w taką fajną środę, która jest tak naprawdę piątkiem, bo przecież już niedługo ogłosimy wam długi weekend. Zaczniecie go najszybciej i najwcześniej razem z Melo, bo to już przed 10:00. Teraz za 18 minut 8:00. Wbijajcie na naszego Instagrama, bo tam możecie zagłosować na banger tygodnia. Słuchajcie, czy zagramy waszą decyzją ten numer? I wtedy dałbym sobie żyć jak teraz. Ewa Farna, okej, jeszcze raz. Czy może uznacie, że powinniśmy zagrać ten numer? Cizo, czy to będzie banger tygodnia? Decydujcie, to wy o tym zdecydujecie na Instagramie. Czekamy na was, głosujcie. A jak zagłosujecie, to zobaczycie, która propozycja wygrywa. Zagramy ją w poniedziałek.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio, ale wchodzi ten numer. Przynajmniej ja wkręcam się w niego naprawdę mocno ostatnio. To jedna z nowości w tym tygodniu, Moving to the Sun i gwiazda Sunrise Festival w Kołobrzegu, Hirzel w Melo. Bilety na Sunrise Festival będziemy dla was mieli, to już niedługo, a wcześniej newsy.
1: A w nich będzie ostrzeżenie przed tym, żeby nie dociskać gazu do dechy w długi weekend.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Tame Impala w Melo. Tak, zagramy wam już niedługo, gdy inni będą gadać, a wcześniej sprawdzimy też prognozę pogody.

0: Reklama.
1: Elektryczny Citroen Berlingo to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Trafik.
4: Poranny szczyt nam się rozkręca. Już mocniej depniecie na hamulec na Konopnickiej od Forum do Jubilata. Przez Aleję Trzech Wieszczów ruch wzmożony. No i...

0: Bo dzisiaj zapowiada nam się dzień w kratkę, zresztą kolejny taki właśnie dzień w kratkę. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Ta pierwsza część dnia raczej pogodna, później więcej chmur i po południu może popadać deszcz, a na termometrach dzisiaj w Krakowie maksymalnie do 24 stopni.
1: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Od środy wzmożone działania policji w związku z wyjazdami na długi weekend, więc od dziś na drogi w całym kraju wyjedzie więcej patroli. Funkcjonariusze mają czuwać nad płynnością ruchu i reagować na wykroczenia popełniane przez kierowców. Tak będzie do poniedziałku. Teraz Portugalia. Tysiące pasażerów od soboty koczuje na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada. Wszystko przez utrzymującą się nad wyspą mgłę. Kolejna próba formy przed naszą piłkarską kadrą. Biało-czerwoni wieczorem w Warszawie zagrają towarzysko z reprezentacją Nigerii. Na boisku zobaczymy Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. W bramce stanie Kamil Grabara. Do tego możemy spodziewać się też roszad w składzie, mówi trener Jan Urban.
3: To są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
2: Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45.
4: Teraz. Słuchajcie, Polki wygrały z reprezentacją Belgii w Lidze Narodów po 5 setach mocnych, 3-2, ale się działo. Cześć, podkręcamy tempo w melo. Jest już 8, inni gadają, a my gramy.

Akito. W Melo Radio tak podkręcamy tempo, już 13 minut po 8 i to teraz powinniście szybko dzwonić do Melo pod 321-321-777. Mamy dla was zabawę, gotowi na wszystko. Za chwilę merch od Melo do zgarnięcia, czekamy. Dzwońcie już teraz, dwie osoby jak zawsze mają szansę udowodnić, że są gotowe na wszystko. 321-321-777.

0: Cygala i Melody w Meloradio. Tak podkręcamy tempo już 19 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Dzień dobry, cześć Ewelina.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, cześć. Ewelina, a ty masz długi weekend?
2: No, można tak powiedzieć. Na tą chwilę jadę do swojej siedziby głównej w Warszawie, więc za jakiś czas zaczynam długi weekend.
0: Dobra. Ja nie pytam, co ty dokładnie robisz, bo jak powiedziałaś siedziba główna, to aż się przestraszyłem delikatnie, a Marcin to stanął na baczność. Cześć Grzesiek. Grzesiek też jest. Halo, halo.
3: Cześć. Cześć, witam.
0: Siemanko. Cześć. A ty jak tam? Słyszałem, że grillować będziesz.
3: Tak, no ale to jutro. No
0: i widzisz, Ewelina, można? Można. No.
2: Można, bo to chyba czekam na zaproszenie.
0: No, to pomyślcie tam też coś.
3: A, tej... to zapraszam. O, to jest miejsce.
0: Umówieni, no to słuchajcie, najważniejsze macie załatwione, to teraz ja jeszcze dorzucę swoją propozycję. Zabawę, w której będę miał dwa pytania dla was. Zgłaszacie się swoim imieniem do odpowiedzi. Czy to jest jasne?
3: Jasne.
0: Zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Ja tylko powiem jeszcze i dodam, że za dwie dobre odpowiedzi wygrywacie książkę o Tomorrowland. Za jedną poprawną jest Melotorba. I uwaga, pytanie numer jeden dzisiaj. Jak nazywa się rower z jednym kołem? Czy to monocykl, czy cyklop? Grzegorz pierwszy.
3: Monocykl.
0: Monocykl, dobrze.
4: Brawo.
0: Jest.
4: Woo!
0: Grzegorz, normalnie. Dobra, uwaga, jeszcze pytanie drugie. Już teraz. Jaki będzie motyw przewodni Tomorrowland w Belgii? Ziemniaki?
3: Grzegorz.
2: Nawet nie zdążyłam.
0: No.
4: No.
0: No, ciekawe,
4: no dobra, Grzegorz. No.
0: No, Grzegorz, no i co mi powiesz? Jaki będzie motyw? No.
3: Bo nie... Motyle.
0: Motyle.
5: No,
0: poczekaj,
5: to
0: w sumie, no, blisko.
4: No to jest logo Tomorrowlandu.
0: Dobrze kombinuję, no czekajcie.
5: Ale dobrze kombinuję, kurde, no, podoba mi się to, bo mogę, naprawdę ogarnia.
0: No, mogę powiedzieć, jakie była druga odpowiedź? Bo no, tak, pierwsza...
3: No. Możesz.
0: Pierwsza to... Możesz. Dzięki, Grzegorz. Pierwsza to ziemniaki, a drugie to emocje. Co wybierasz?
2: Emocje.
3: Emocje.
0: Wiadomo. A, Ewelina. Ja myślę, że to trzeba jakoś rozdzielić te nagrody, no. Dwie dobre odpowiedzi. Dwie dobre odpowiedzi Grześka, czyli co? Książka Tomorrowland?
4: Tak.
3: Super.
0: Okej. Okay. I co? Ewelinie, to merch dajemy też, nie? Wysyłamy.
4: Wyślemy.
5: No oczywiście,
3: jasne,
5: że wyślemy.
3: Ja właśnie na tą książkę głównie polowałem.
4: No to brawo.
3: Mam nadzieję, że uda się też pojechać do Belgii.
0: Słuchaj, wszystko jest jeszcze przed tobą. Szanse spore, słuchaj Meloradia. Dzisiaj zgarniasz książkę o Tomorrowland. Dla Eweliny mamy merch. No i dla wszystkich oczywiście super dnia. Trzymajcie się, dzięki.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradio.
0: A teraz Melo, już 22 minuty po godzinie 8. Wiktoria Kida w Meloradio.

0: Albany, halo, w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dziś mamy środę, jest trzeci dzień czerwca, przed długim weekendem jesteśmy. Ten długi weekend zaczniemy jeszcze przed 10:00, o wiele szybciej, wcześniej niż inni. Zacznijcie go z Melo Radiem. Dzisiaj też Światowy Dzień Roweru, jeżeli tylko macie taką okazję, to poświętujcie odpowiednio, a w długi weekend to już w ogóle będzie okazja. Dzień Savoir Vivre, także i dzień dobrej oceny. No od nas to macie samą wyjątkowo dobrą ocenę, od samego rana.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście, oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Od środy nowa. Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek, 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 2 lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes, less stress.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując 2.
19: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
2: Elektryczny Citroen Berlingo to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście, oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silver Test. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
23: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
24: Skoczysz do Carrefoura?
25: Jasne. Grill wzywa. Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
26: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
27: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
26: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
27: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
26: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
28: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Jest takie miejsce, wcale niedaleko, gdzie chcemy być z tobą i takie wydarzenie, na którym nie może was zabraknąć. Tym bardziej, że będą tam na pewno Seagala, Hughel, Paul Van Dyk, James Hype, a także Afrojack i Scooter. I mógłbym tak długo wymieniać, bo line-up jest naprawdę długi i mega mocny. Sunrise Festival w Kołobrzegu już niedługo, bo w połowie lata. Bilety będą dziś znów dla was do zgarnięcia w Meloradiu. A już w piątek od 21 kolejny program Sunrise On Air w Meloradiu, a w nim najlepsza klubowa muza, jaką znacie ze scen, Sunrise Festival. Na ten największy festiwal muzyki elektronicznej w Polsce zabiera was Meloradio. Kolejne bilety do zdobycia już dzisiaj. Nie przegapcie tej okazji, a to, co będzie się tam działo, zapamiętacie na pewno na zawsze. Bilety już niedługo w Melo.

0: Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was w Meloradiu, a to pozycja 19 z ostatniego dotowania 30 Meloradia. Fisher i Tones and I w Melo. Najnowsze notowanie już w piątek, a wy jesteście w stanie oczywiście w każdej chwili podbić notowania tego numeru. Wbijajcie na meloradio.pl i głosujcie na wasze ulubione. Już za 9 minut 9, niedługo newsy.
1: A w nich oczekiwania na mecz o półfinał French Open Mai Chwalińskiej.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Andy Dust w Melo. Jak macie duże oczekiwania co do pogody, to za chwilę będzie najnowsza prognoza. Koniecznie posłuchajcie w Melo Radio.

0: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie trzech opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Słuchaj na 101.3 FM. Trafik.
1: Od dzisiaj ważne zmiany. Jeżeli osoby do 16 roku życia jadą na rowerze lub hulajnodze elektrycznej, no to muszą mieć kask na głowie. I jeszcze szybciutko zerknijmy na drogi. W dalszym ciągu ciasno na Wielickiej, na Nowochódzkiej, Rondzie Grunwaldzkim oraz na Czarnowiejskiej.

Środa w Krakowie pogodna z zachmurzeniem, tak na zmianę, bo ta pierwsza część dnia raczej z przewagą pogodniejszego nieba, no ale później więcej chmur i przelotnie też może dzisiaj popadać deszcz. Ale to tak po południu, późniejszym popołudniem i wieczorem. Co do temperatury, to ta idzie w górę cały czas i dzisiaj bardzo przyjemnie, bo maksymalnie na termometrach w Krakowie nawet do 24.

0: ma wykrywać i monitorować drony. Rozwiązanie ma znaleźć zastosowanie militarne i cywilne, pisze Puls Biznesu. Maja Chwalińska zagra dzisiaj o półfinał French Open. Rywalką naszej tenisistki będzie Anna Kalińska z Rosji, która, jak sama Maja przyznaje, będzie faworytką tego pojedynku.
1: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana. Zagram najlepiej, jak potrafię.
0: Ćwierćfinałowe starcie zacznie się o 11.
2: A wy dzisiaj po prostu najlepiej rozgrywacie tę środę, która dla wielu jest piątkiem. I tak to nam się bardzo podoba. 9:00 już, podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek, Marcin i Daria, hej, siema.

Switch Disco w Melo Radio. 12 minut po 9:00. Tak podkręcamy tempo w Melo w środę. Trzeci dzień czerwca dzisiaj. Uwaga, grzecznym proszę dzisiaj być, bo dzisiaj jest savoir vivre dzień i jest też dzień dobrej oceny. Jak dzień dobry. Spełnicie jedno, to dostaniecie drugie, czyli tą dobrą ocenę. A na całym świecie obchodzony, albo raczej objeżdżany jest dzisiaj dzień roweru, a w Polsce od dzisiaj wszyscy poniżej 16 roku życia jadący rowerem albo hulajnogą muszą używać kasków ochronnych. Taki nowy przepis wszedł w życie. Za brak kasku rodzice albo opiekunowie mogą dostać mandat, także pamiętajcie o tym, żeby wam z kieszonkowego rodzica cestówki nie potrącili. Bauza w Melo Magnetic. 12 minut po 9:00.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. I lubimy zabierać was w super miejsca, gdzie jest super muza i zabawa. Armin van Buuren będzie tego lata na tym wydarzeniu. Do tego też inni świetni artyści i niesamowite emocje na miejscu. I takie emocje będą motywem Tomorrowland. Jedziemy razem z wami do Boom w Belgii. To dosłownie jedziemy, bo transport też wam zapewniamy. Wejdźcie na meloradio.pl i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland jeszcze w lipcu, w te wakacje tego lata. Dołączcie filmy i foty, wiecie, takie najbardziej odjechane i oryginalne. Czekamy na nie i czekamy na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Dajcie sobie szansę przeżyć takie wyjątkowe wydarzenie razem z nami, z Meloradiem i z całą ekipą naszych słuchaczy. Czekamy na meloradio.pl.

0: Moderki włodarskie, lubię cię jak lato. Tak sobie przekombinowałem, przekminiłem na szybko i przekonałem się, że słuchaj, jest dużo fajnych słów na L. Jak
1: no kurde,
0: lato.
1: Jakie?
0: No o, lato okay. Na przykład. Bardzo
1: to
0: fajne.
1: Mi przychodzą lody, lizak.
0: Też o tym pomyślałem,
1: okay.
0: No.
1: Właśnie kminie jak, co jeszcze, no.
0: Czekaj, jak, no dobra, loty, samoloty jak lato, nie?
1: Najlepsze,
0: ale,
1: no, najlepsze.
0: Ale mam jeszcze, no. To ci się spodoba. Uwaga, luksus.
1: O tym niedobrze, Waldek, znasz.
0: Trafiłem w twój punkt L. I jeszcze jedno.
1: No.
0: Uwaga, labrador.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
0: Po reklamie.

0: I Lawinia, I Wanna Go w Melo Radio. Mamy dla was weekend, który zaczniemy już niedługo, a żeby ten weekend był naprawdę mega, no to mamy też szybką kasę dla was. Czekamy na wasze pomysły, na co ją wydacie. Sandra, na co by się przydało?
1: Porysowałam szybę w samochodzie. Wycierałam szybę ręką, a pierścionek zaręczynowy mi się przesunął. Że na diamenty, no to zostało 5 wielkich rys.
0: Ale akcja! A wy jaki macie pomysł? Na co w ten długi weekend wydacie szybką kasę od Melo? Ta kasa może być u was od ręki, od razu do wydania, natychmiast, więc dołączajcie, napiszcie, na co wydacie na meloradio.pl.

0: Anima w Melo Radio i Bad Angel. Słuchajcie, to my coś dla was mamy. Tak wcześniej, szybciej niż inni. Coś wam tutaj otworzymy i zaczniemy.
1: Mamy weekend.
0: No tak zaczynasz.
2: Tak, wcześniej. I dłużej.
0: Aha. Tak zaczynać to weekend można w środę tylko razem z Meloradiem.
3: No pewnie.
0: To jak zaczynać to już teraz. Nuta, którą znacie i która zwykle pojawia się w piątek, a tu proszę, przed długim weekendem. On, czyli Skuter.

0: U nas otworzył wam długi weekend Scooter, How Much Is The Fish. Będzie też tego lata na Sunrise Festival jedną z gwiazd, która zapada wam super muzę. No to co, newsy będą za chwilę, a ja słyszę się z wami jutro po 7. Także bądźcie.
1: No to pa, pa.
0: Za chwilę Adi. No to pa.
2: A już o 10 zagramy
0: Die Albi i Good Boys Hideaway. A jak zacznie się pogodowo ten weekend, to już za chwilę wam w Meloradio sprawdzimy. Za 9 minut 10.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
0: Po reklamie. Trafik.
7: Ten najgorszy czas na drogach mamy już za sobą, poranny szczyt za nami, choć ta druga fala, czyli popołudniowy szczyt, dopiero przed nami. A jeżeli jutro w Boże Ciało będziecie podróżować po Krakowie samochodem, no to pewnie przyda Wam się wiadomość, że parkowanie w strefie będzie bezpłatne. Kolejny dzień z pogodą w kratkę, bo teraz pogodnie i słonecznie w Krakowie i coraz cieplej, maksymalnie na termometrach dzisiaj do 24-5 stopni Celsjusza. No ale z czasem chmur na niebie będzie przybywać i zwłaszcza po południu to mogą być groźne chmury. Specy od pogody ostrzegają, że możliwe dzisiaj w Krakowie po południu burze. Wiatr wieje słaby, momentami mocniejszy, ciśnienie spadło.
0: To są newsy Meloradia Kraków.
7: Paweł Chudzio. Aleksander Miszalski stracił nie tylko fotel prezydenta, ale i szefa lokalnych struktur Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk rozwiązał struktury i wprowadził komisarza, którym została wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. Ma ona na nowo poukładać partyjne klocki. Jak mówi Aleksander Miszalski, decyzję premiera przyjmuje, a najważniejszym celem dla Koalicji Obywatelskiej jest teraz wywalczenie urzędu prezydenta miasta.
8: Czasami są takie sytuacje w życiu, szczególnie w polityce, że jak się gra drużynowo, to trzeba kogoś posadzić na ławce rezerwowych i przyjmuje tą rolę.
7: Przyspieszone wybory prezydenta Krakowa odbędą się w sierpniu. A Prawo i Sprawiedliwość odsłoniło karty i przedstawiło swojego kandydata. Został nim radny Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. W sobotę ruszą prace na rozjeździe przy Bagateli. W związku z rozpoczęciem robót zamknięty dla ruchu tramwajowego i samochodowego zostanie odcinek ulicy Karmelickiej od Bagateli do ulicy Garbarskiej. Prace obejmą też rejon skrzyżowania ulic Karmelickiej, Podwale i Dunajewskiego. A za godzinę zastanowimy się, co dalej z kąpieliskiem na Zakrzówku.
9: Zbliża się 10. Newsy Meloradia Marcin Sikora. Kolejny dzień z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmieć może po południu w 9 województwach. Chodzi o dolnośląskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. 47-latek, który w niedzielę oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna, trafi do aresztu. Tak zdecydował sąd. Podejrzany to były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Poszkodowany 25-latek walczy o życie w szpitalu, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.

Lotter, Talk to You w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. Skoro środa to mały piątek, to już trzeba zacząć planować weekend. No ale może kasa jakaś się przyda? Jeżeli tak, to jesteśmy i chętnie w tym pomożemy. Szybka kasa od Meloradia. 200, a nawet 500 zł, na co tylko chcecie. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, na co chcecie to wydać. I to w zasadzie wszystko, bo potem do was oddzwonimy. Galantis, no money. No z nami zawsze będziecie mieć kasę.

0: Martin Garrix, Set She Run i Repeat It w Melo Radio. Kawałek, na który musieliśmy naprawdę długo poczekać, ale w końcu ujrzał światło dzienne i dzięki współpracy panowie pokazali, że nadają niemalże na tych samych falach, a Eda usłyszeć w takiej elektronicznej wersji, no to prawdziwa uczta. W tej godzinie jeszcze Meduza i Don't Wanna Go Home.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Wracają Juvenalia pod Beskidzia. 12 i 13 czerwca w Bielsku Białej zagrają Żabson, Zalewski, Wactoja, Louis Villain, Michel, Kizoa, Violiwka, Brazil, Major SPZ, Lejmi Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma 5. produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub 5. produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.

Carla Fernandez, co jeśli w remiksie Johna McFly'a. Tak, podkręcamy tempo w środę. Środa, tak jak każdy inny dzień, jest genialny na to, żeby zgarnąć coś wyjątkowego. Na przykład takie przeżycie na całe życie. I mówię tutaj o tegorocznym Tomorrowland, na który jedziecie z Meloradiem. I dojazd macie całkowicie gratis, także jest o co zawalczyć. A jeżeli chcielibyście pojawić się na miejscu razem z nami, no to wejdźcie już teraz na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na tę wyjątkową imprezę, na to najpotężniejsze Melo tak naprawdę na całym świecie. No i dodajcie jakąś wspólną fotę, jak imprezujecie, a może film? Nawet może film będzie ciekawiej. No i trzymam za was mocno kciuki, bo to jest coś nieprawdopodobnego, bo spotkacie się z najlepszymi producentami na całym świecie. No i generalnie będzie to coś, o czym będziecie mówić bez przerwy. Nie będziecie mogli się od tego uwolnić. Do dzieła. Meloradio.pl. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Już teraz.

0: Bob Sinclair, Kaiza i I Can't Wait w Melo Radio. Podobno córka Boba Sinclaira za każdym razem, jak tylko pojawia się coś nowego, to słucha numeru przed premierą i to ona decyduje, czy coś się nadaje. Ciekawy jestem, jak na to zareagowała Kaiza, ale skoro słyszymy ten numer, to chyba wszystko wydarzyło się właściwym tempem.
1: A już o 11:00 zagramy
0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. No to tak, minutę przed 11:00 newsy Meloradia, a ten numer punktualnie o 11:00, także już szykujcie się, żeby robić głośniej i organizować dobre melo w pracy.
1: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Ekspert.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silvercrest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Kraków na 101.3 FM.
1: Popatrzmy za okno, no i sprawdźmy, co w pogodzie się dzieje. Na razie wiadomości dobre, bo pogodnie i słonecznie w Krakowie i coraz cieplej, maksymalnie dzisiaj na termometrach nawet do 25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, choć to też w kolejnych godzinach będzie się zmieniać, bo według zapowiedzi meteorologów po południu nad Krakowem mogą przejść burze. Ciśnienie poleciało w dół, powietrze w normie.
0: To są newsy Meloradia Kraków.
1: Paweł Chudzio. Trwa wyjaśnianie, jaka substancja znalazła się w jednej z niecek basenowych na Zakrzówku. Przez to kąpielisko zostało zamknięte zaledwie kilka godzin po otwarciu sezonu. Wstępne badania wykazały obecność związku przypominającego środki do odrdzewiania i odkamieniania. Najważniejsze jest ustalenie, co się wydarzyło i co to za substancja, mówi rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej Sławomir Farbaniec.
2: Dokładny skład jeszcze będziemy badać. Cały czas pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie, jakie jest pochodzenie tej substancji.
1: Woda jest badana i zostanie oczyszczona. Nie wiadomo, czy na długi weekend uda się otworzyć kąpielisko. Wiadomo, jakie zmiany w komunikacji miejskiej będą w długi weekend. Jutro autobusy i tramwaje będą kursować według świątecznych rozkładów, a co więcej, linia numer 50 będzie jeździć co 20 minut. W piątek natomiast będzie obowiązywać sobotni rozkład jazdy. Część linii zostanie zawieszonych. Zmiany będą też w sobotę i w niedzielę, a to w związku z paradą smoków i smoczym widowiskiem nad Wisłą. A za godzinę o pieniądzach na obronę cywilną.
3: Zbliża się 11. Newsy Meloradia Marcin Sikora. Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wybrany został nim były dyplomata i były wiceminister MSWiA Bartosz Grodecki. Na to stanowisko wyznaczył go prezydent Karol Nawrocki. Czwarty dzień z lądu i powietrza walczą o Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. W akcji uczestniczą strażacy z całej Polski, śmigłowce i drony. Jak mówi jeden z pilotów bazy antypożarowej w Radawcu, pan Dawid, jest ciężko, ale najważniejsza jest pełna koncentracja.
4: Zmęczenie też swoje robi. Ogień szedł górą po koronach drzew.
3: Akcja trwa. Służby potwierdzają, że w większości pożar został już opanowany. Naukowcy zbadają arktyczne głębiny z pomocą robotów. Ruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję. Sprawdzą dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią. Będą szukać nieznanych dotąd organizmów.
5: Na zegarach 11. Siemanko, ja jestem Adi. No i zaczynamy dzisiaj środa, mały piątek. A to są bardzo dobre newsy przecież. Dajcie znać, co u was. Jestem na WhatsAppie Meloradia. Ilenium, Ellie Goulding. Two ships in the night.

0: that's the truth.
1: A nemáš oči Beautiful v Meloradio. Ale cudo. Siedem baści minut po 11. Ale się fajnie dzieje. Słuchajcie, znamy wyniki plebiscytu Monoludem. To jest taki serwis dotyczący muzyki elektronicznej, generalnie techno, house, dramy, clubbing i inne bajery. No i powiem wam, że mega to śledziłem, bo byłem ciekaw, kto wygra i zajmie dane miejsce w poszczególnych kategoriach. No i słuchajcie, Monoludy 2025... Dla przykładu DJ Live Act Roku Polska 2025. Ważna kategoria, bo to wy, słuchacze i czytelnicy, wybieraliście. Na pierwszym Cream, którego spotkamy w Kołobrzegu. No ale w tej samej kategorii redakcja wybrała w pierwszej trójce Tripsa, DJ Jakubę i Nathana. No, a na pierwszym, i to mnie kompletnie nie dziwi, to Skytech. Ale a propos tego, w kategorii Festiwal Roku Polska 2025 na miejscu trzecim Sunrise Festival, na który jedziemy razem. No i tam właśnie będzie też wspomniany Cream chociażby na przykład. Także wszystko super się składa, a by the way, też to z emocje, to poczujemy razem, bo śmigacie z nami, a my z wami do Kołobrzegu na Podczele 31 lipca. Także kto chętny na Sunrise Festival, to słuchajcie Melo po 18.

Dobchab, See for Money. W Meloradio podkręcamy tempo. Fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że mimo wszystko środa jest dla was bardzo pozytywnym dniem, no bo przypominam, to jest już bardzo blisko weekendu, zwłaszcza, że niektórzy to mają długi weekend i zaczynają go od jutra. Guys, jest przepięknie. James Hype, Be Mine, to jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
9: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanuj-dom.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
15: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
16: Kaufland jest!
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

Calvin Harris, Rock and Roll Man w Melo Radio. Lovers in the Past Life i 19 minut do godziny 12. No właśnie teraz o zakochanych będzie trochę mowy, no nie bez powodu. No bo czytam właśnie na meloradio.pl, że Bagi miał potwierdzić związek z Magdą Tarnowską, tancerką, którą myślę, że dobrze kojarzycie. I to z pewnością między innymi przez ostatnią, to jeszcze poprzednią odsłonę Tańca z Gwiazdami. Ale podobno Bagi miał się obawiać tylko jednego. O co dokładnie chodzi? O tym przeczytacie na meloradio.pl.

0: Topic, Becky G, Sorry Puppy w Melo Radio. 10 minut do 12. Redaktor Siko razem, no siemano.
1: No cześć.
0: Co tam masz w newsach?
1: Będę wam mówić o tym, że hejt nie jest okej.
0: Hejt nigdy nie był, nie jest i nie będzie okej.
1: No dokładnie tak.
0: Dlatego nie hejtujcie, a jeżeli jesteście sfrustrowani, to idźcie na spacer.
2: A już o 12 zagramy.
0: Albo napiszcie do swojego kumpla coś miłego. A to Haven i Kaitlyn Aragon i I Run. A mówię o tym kumplu nie bez powodu, bo kumpel wybaczy. Kumple wybaczają.
1: Czasami. Zależy, co zrobisz.
0: To prawda. My w pracy co trochę się obrażamy.

0: reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Jedź na tu Noru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
4: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
3: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
4: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
3: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.

0: Na razie w Krakowie pogodnie i słonecznie, ale według zapowiedzi speców od pogody po południu niebo będzie się mocniej chmurzyć i mogą nad Krakowem przejść burze. Jest ostrzeżenie meteorologów właśnie przed burzami dla Krakowa i wtedy może mocniej popadać deszcz, możliwe nawet grad. Na termometrach dzisiaj w Krakowie maksymalnie do 25 stopni Celsjusza, wiatr wieje momentami mocniejszy, ciśnienie niskie.
1: To są newsy Meloradia Kraków.
0: Paweł Chudzio. Prawie 415 milionów złotych ma do wydania w tym roku Małopolska w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Właśnie zostały podpisane umowy na jedną z inwestycji, specjalne magazyny, mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
2: Zakupiliśmy sporo sprzętu, który może być wykorzystywany w sytuacjach zagrożenia, także przy prowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym. Natomiast naturalnym pokłosiem, konsekwencją zakupu tego sprzętu jest to, że on musi być przechowywany w bezpiecznych, łatwo dostępnych i dobrze zlokalizowanych magazynach.
0: Umowy zostały podpisane na budowę 7 magazynów. Prawo i Sprawiedliwość ma już swojego kandydata w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Został nim Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa i wieloletni samorządowiec. Kandydata ogłosiła też Socjaldemokracja Polska i jest nim Sławomir Pietrzyk, prawnik, nauczyciel i były radny. Wśród pretendentów do fotela włodarza miasta mamy także Aleksandrę Owcę z partii Razem, Bartosza Bochyńczaka z Konfederacji i Mariana Banasia.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Iran ostrzelał międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie, poinformowały o tym media. W ostrzale mieli ucierpieć ludzie. Hejt nie jest okej. To nazwa akcji skierowanej do młodych ludzi. Na YouTubie można obejrzeć film, który jest krótkim poradnikiem na temat tego, czym jest hejt, jak na niego reagować i jak z nim walczyć, mówi współautorka akcji Ewa Abart.
5: Hejt jest najgroźniejszą bronią XXI wieku, bo jest bezpłatny, niewidzialny, a skala jego rażenia trudna do wyobrażenia.
4: W filmie wypowiadają się eksperci, którzy na co dzień pracują nad zwalczaniem hejtu, prawnicy, aktywiści czy przedstawiciele różnych fundacji. Na koniec Niemcy. Od 1 lipca turyści zapłacą za wstęp do katedry w Kolonii. Cena biletu wyniesie 12 euro. Opłata ma pokryć rosnące koszty konserwacji i utrzymania budynku.
3: Siema, jest 12. Fajnie się z wami słyszeć, fajnie się z wami widzieć. No to jedziemy z tematem, bo jest środa, mały piątek. Haven, Caitlin, Aragon i Iran. Kiedy inni gadają... My już gramy. To jedziemy.

Locality Dive Into Me w Meloradio. Podkręcamy tempo i mamy 15 minut po 12. Słuchajcie, przed momentem dostałem na WhatsAppie Meloradia zdjęcie od naszego słuchacza Michała, który chwali się tym, że był u barbera i naprawdę widzę, że tu stylowa totalna, bardzo fajna stylizacja w osoba, jest gituwa, ale tak myślę sobie, że jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, no to zróbmy coś z tym. 200, nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Może na barbera, może na coś innego, może chcecie po prostu zaszaleć. Jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, no to do dzieła. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Dajcie znać.

0: Ale Farben, Body Talk w Meloradio, 26 minut po 12. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze znajdzie się moment na to, żeby zagrać coś nowego od Fukaja i Liwki w ramach projektu Enklawa. Chcę więcej, mega wakacyjny numer, który coś czuje, że będzie z nami dłużej. To jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Nasz
3: twój dyrektor,
2: żeby
3: zaskoczyć
2: swoją siostrzenicę na
3: urodziny. Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Morliny są... To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
11: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
12: Wbijasz!
13: Morliny są gorące. Morliny są.
14: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
15: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Castorama.
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii miała być jedna doniczka.
23: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Co

0: 28 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
1: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

DJ Sami i Heaven w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, 18 minut do 13. Ważna sprawa, ważne info, także zróbcie głośni, bo będę miał bardzo, ale to bardzo istotną kwestię do poruszenia. No bo wy wiecie o tym, że znowu udało nam się i jedziemy razem na tegoroczny Tomorrowland i będziemy mieli tyle pięknych imprezowych wspomnień, że aż będzie ciężko to wszystko spamiętać, ale generalnie sprawa jest taka, że wy jedziecie razem z nami. Jeżeli faktycznie chcecie, to już teraz wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kimi, dlaczego chcecie ruszyć na Tomorrowland. Dajcie wspólną fotę, jak się bawicie, albo jakieś nagranie. Myślę, że warto, bo będziecie to wspominać bardzo, ale to bardzo długo. Przy okazji kroczki nabijemy, bo tam będzie tyle scen, że o matko, Armin Van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, to tylko część artystów, którzy się pojawią, bo będzie ich od groma. A, no i dojazd z Afriko. Będziemy się integrować w trakcie.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ale misia, ta nuta jest cudna. Fukaj, Liwka, Enklawa, chcę więcej. I tak podkręcamy tempo w Meloradio. 8 minut do godziny 13. No jest dobrze. A będzie jeszcze lepiej, bo blisko fajrantu jesteśmy i ze mną jest też Ula Harciarek.
1: Tak, siema. Cześć. No i właśnie, czy będzie fajnie na stacjach paliwowych? No to się przekonamy.
0: Okej.
1: Okay, powiem o benzynie. I powiem też o lewym.
0: O lewym. Lewy to prawy człowiek.
2: A już o 13 zagramy.
0: Andy Dust, Carvis i Zokuria w Melo Radio. Gramy to punktualnie o 13 w Melo Radio, kiedy jeszcze inni będą gadać, także koniecznie bądźcie z nami.

0: To promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Ceny maksymalne benzyny spadną jutro i w piątek. 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94, 98 6,52, a diesel bez zmian 6,40. Sypią się mandaty z fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. W zeszłym roku wykryły ponad 1 300 000 naruszeń. Rankomat.pl i Grzegorz Demczyszak.
2: Największy liczbowy wzrost widać w odcinkowych pomiarach prędkości. Liczba mandatów z OPP wzrosła o ponad 87 tysięcy.
1: 10% łamiących przepisy to kierowcy spoza Unii. Robert Lewandowski jest w centrum kampanii wyborczej kandydatów na prezesa tureckiego klubu Fenerbahçe Stambuł. Obietnica jego pozyskania ma przekonać głosujących do biznesmena Hakana Safiego. Lewy miałby zarobić w tureckim klubie nawet 15 milionów euro rocznie.
0: Wszędzie ta polityka.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Ciekawe, czy teraz lewy ruszy z jakąś kampanią wyborczą, nie? Głosuj na lewego, to prawy człowiek, nie? Free kebab. 13 do zegara krzywa, a po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Andy Dust, Caris i Zokyria. Od tego zaczynamy. Siemanko, hejka.

John Summit, The Chainsmokers, Shields i All The Time w Melo Radio. 15 minut po 13. Podkręcamy tempo i przypominam o tym, że warto zrobić coś szalonego i na przykład zawalczyć o swoje marzenia i dobre przeżycia. I od tego macie nas, Melo Radio zawsze w tym pomaga. I wy pewnie już o tym słyszeliście, ale ja tylko przypomnę, że możecie z nami śmignąć do Kołobrzegu, na Podczele, na Sunrise Festival. 31 lipca ruszamy, a wy razem z nami, jeżeli tylko chcecie być wśród tych najpotężniejszych producentów, no to guys, nic nie stoi na przeszkodzie. Słuchajcie uważnie Melo Radia. Na przykład po 18 w programie Idę w Melo będzie szansa na to, by faktycznie posłuchać tych pięknych scen. Ja mam zamiar coachować przy Red Stage'u, bo tam pojawią się bardzo fajni artyści. Generalnie mam nadzieję, że zbijemy pionę, no i że będziemy mogli trochę pogadać, no i doskonale się bawić. No, to jesteśmy umówieni, do dzieła. A teraz Alan Walker.

0: Modelki, włodarski, lubię cię jak lato. A to lato jest naprawdę już bardzo blisko. No bliżej niż dalej. No, mam nadzieję, że plany na wakacje już jakieś macie. Jeżeli nie, no to też możecie zacząć o tym myśleć oczywiście. W międzyczasie, jeżeli macie, to się tym podzielcie na WhatsAppie Meloradia. Chętnie poczytam albo może posłucham, bo nagracie głosówkę. Także do dzieła. Jestem mega ciekawy, a naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

To promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.

Muzyczna legenda Avicii, Levels w Meloradio. No my faktycznie wbijamy na kolejny poziom. A to nie bez powodu, no poruszamy na Tomorrowland, a wy jedziecie razem z nami i to totalnie za friko. Słuchajcie, jeżeli chcecie przeżyć coś niesamowitego właśnie w Belgii na Tomorrowland, to witam i zapraszam, cytując klasyk. Wbijcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie, z kim i dlaczego chcielibyście pojechać i się doskonale bawić. Podeślijcie też jakąś fajną fotę, jak imprezujecie, albo może jakieś nagranie, jakieś wideo. Myślę, że to drugie będzie nawet fajniejsze. No i co? Widzimy się, będziemy się superancko bawić i będziemy mieć wspomnienie na całe życie. To na pewno. Meloradio.pl, wbijajcie i nie traćcie czasu, bo spotkamy tam, myślę też, że Kaigo, który zagra już teraz.

0: Cześć, tu Bletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: brzmi to jak Sunrise Festival. You girl, moving to the sun. Tak podkręcamy tempo i tak też będzie w Kołobrzegu już niedługo. 8 minut do 14. Iga, Mikołaj, studiu, siema. Czy możemy na coś liczyć dzisiaj fajnego?
1: Możemy liczyć na króla Latino.
0: Nie, naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Ale super. I będzie miał swoją kiełbasę?
1: No swoją na pewno. Pytanie, czy przyniesie prezenty jakieś.
0: A, no to zobaczymy.
2: A już o 14 zagramy.
3: Aben Hertz.
0: Bardzo dziękuję za dzisiaj.
1: Nie, to my ci dziękujemy.
0: Nie, to ja dziękuję.
1: Nie, ale
4: to my dziękujemy, no co jest? Halo, halo.
1: Ale spokojnie.
0: Nie. Dobra, to dobra. Na razie, hej.
2: Meloradio Kraków na 101.3 FM. Autopromocja.
5: Wieczorami
2: idę w Melo
5: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
4: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Wejdź na rekrutacja.upjp2.edu.pl i zostań naszym studentem.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
15: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
14: I to gdzie?
15: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
16: Niskie ceny są codziennie.

0: Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Kart Dor od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. O reklamie. Autopromocja.
1: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: że robiłby speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Super wieści z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do półfinału French Open. Ograła Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. Za awans do półfinału może dostać 750 tysięcy euro. Na drogach będzie więcej patroli. To oczywiście w związku z długim weekendem, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
3: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
2: Mundurowi przypominają o zakazie ruchu ciężarówek. Znamy zwycięzców plebiscytu muzyki elektronicznej Munoludy. Wśród laureatów wybranych przez jury są DJ-ki Lulu Malina i Bambi Uzi, a także duet Rysy.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Wejdę.
1: Wyjdę?
0: Będę?
1: No mam nadzieję, że będzie.
0: Będę. A, czy z Colin będzie?
1: No.
0: Będzie.

0: Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mamy środę, środa to dzień przyjemności, dlatego zaprosiliśmy specjalnie do Freak Fightu z Kolima, króla Latino.
2: No większej przyjemności chyba nie można sobie zrobić w taki dzień jak środa właśnie. Zwłaszcza, że będzie o kiełbasach.
1: O kiełbasach, mamy nadzieję, że jakaś kiełbasa do testowania to wleci.
2: Wiesz co, careful what you wish for, jak to mówią za oceanem.
1: Masz rację.

0: How does it feel w Malo Radio? Ja wiem, że jutro jest Boże Ciało, ale my obchodzimy dzisiaj Boże Ciało, bo przychodzi z Kolim.
1: Ale to boskie ciało się mówi w takim
0: boskie,
1: razie.
0: Boskie, boskie ciało, tak.
1: Mój ulubiony dowcip to jest taki właśnie a propos Bożego Ciała, nie? Że przychodzi gość do komunii, ksiądz mu mówi, nie ciało Chrystusa, on mówi, dzięki, długo ćwiczyłem.
0: Wow, normalnie gorąco mi się zrobiło. Za chwilę z Kolim wejdzie, to ty chyba zrzucisz tę bluzę.
1: Wiesz co, no chyba tak, bo jak tutaj podniesie nam temperaturę...
0: Jest to teratery,
1: kto wie, co się będzie działo. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Alessą, Destiny. Słuchacie Freak Fightu w Meloradiu. 47 minut atencji powinieneś mi dawać, abym była szczęśliwa dziennie.
1: Ale ile jeszcze mam ci dawać minut atencji? Ja już więcej nie poświęcę. 4 godziny to jest ile minut? 60 razy 4.
0: 200?
1: 40.
0: 40
1: tak.
0: Minut. Aha. Brawo, umiesz matmę.
1: No ty też, gratulacje dla nas.
0: Dziękuję, ale to ma być takie 47 minut bez telefonu, że patrzymy sobie w oczy, rozmawiamy i nie ma w ogóle nic dookoła.
1: No dobra, ale w jakim celu to robić?
0: Takim, żebym była szczęśliwa.
1: Aha.
0: Tak mówią amerykańscy naukowcy, że to powoduje, że...
1: Tak napisali amerykańscy naukowcy, oświadczą. Iga Dudziuk potrzebuje 47 minut atencji dziennie.
0: Ale nie tylko Iga Dudziuk, ogólnie kobiety. I jeżeli ja jestem szczęśliwa, to ty też automatycznie będziesz szczęśliwy, bo nie będę się pytać, hej, co tam, czy jesteś smutny, co u ciebie.
1: Na pewno tak właśnie będzie. Ja totalnie ci ufam.
0: I nie powiem ci, domyśl się, bo będziesz ze mną rozmawiał cały czas.
1: Ale przecież wczoraj mówiliśmy o tym, że cisza rozwija mózg.
0: Nie mój.
1: Oj, dziewczyno.

0: Summer, Repeat It. Słyszysz? Coś mi przeszkadza teraz. Mikołaj.
1: Jest teraz sezon na komary.
0: Bardzo nie lubię komarów, a pochodzę z Warmii.
1: A widzisz, no to może cię zainteresować taki wynalazek Stephena Changa, który postanowił połączyć sztuczną inteligencję i lasery i stworzył narzędzie do unicestwiania komarów.
0: Narzędzie do unicestwiania komarów?
1: No, chociaż to takie trochę niebezpieczne, nie? Uczyć sztuczną inteligencję strzelać do czegoś, co się rusza.
0: Jest mniejsze.
1: Za chwilę Skynet pełną parą wjedzie.
0: A wiesz, kto jeszcze za chwilę wejdzie?
1: A może wyjdzie?
0: Zobaczymy, skolim.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Wracają

0: pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich. O reklamie.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Mamy rekord. Niechlubny wprawdzie.
1: Niechlubny. To jest powiązane też na przykład z największym wrogiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czyli chrabąszczem majowym. Chrabąszcz majowy to jest taki gość, który na Twitterze wrzuca arkusze egzaminacyjne, ale to nie jest właśnie jedyna afera, bo no jest rekordowa liczba unieważnionych matur.
0: Przez telefony.
1: Przez telefony, tak jest.
0: Za moich czasów, a za w ogóle czasów Mikołaja, to nie używało się telefonów, tylko ewentualnie takie na korbkę.
1: Nie, to wtedy się pisało takie małe karteczki i się przyklejało, a co ja wam będę mówił.

0: Favor, Fisher, Tones and I. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. I tak spoglądam w newsy Meloradia i będą wspaniałe wiadomości, jeśli chodzi o pogodę.
1: Co, że nie będzie padać jednak, bo już od 4 dni zapowiadają deszcz.
0: Pomidor.
1: Aha! No to fantastyczne newsy w takim razie o pogodzie, Iga. Super.
0: Ale będzie twist, obiecuję.
1: Czyli będzie padać,
0: ale
1: będziecie z tego zadowoleni.
0: Na przykład, można się pocałować w deszczu.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
4: Te dwie stówy w tym momencie daje ci Meloradio.
3: O, dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
6: Morniny są...
7: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie.
8: Co na grilla idealnie, jak majówka nada się.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
9: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
10: Wbijasz!
11: Morliny są...
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
14: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
16: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
20: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
2: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM.
21: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
22: Ula Harczarek on the mic.
23: Ponad 7 lat więzienia dla sprawcy wypadku w Chełmie, w którym zginęło dwóch 18-latków przewożonych w bagażniku. Kierujący 20-latek był pod wpływem alkoholu i przekroczył prędkość. Wyrok jest nieprawomocny. A teraz sprawdzamy pogodę na długi weekend. Może być burzowo i deszczowo, ale za to ciepło, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
24: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
23: Najchłodniej nad morzem tylko 16 stopni. No i jeszcze Szkocja. Na przedmieściach jednego z miast grasuje papuga i denerwuje kierowców, bo wydziobuje uszczelki z samochodów.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
22: Kochani, nadciąga król Latino teraz już serio.
21: Dotarł, tak, na miejsce. Już była kolejka po zdjęcia.
22: Jakie to było w ogóle urocze. Iga Mikołaj, siemanko.

0: Doła na gochą w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A dzisiejszym gościem we Freak Fight'cie jest...
1: No on! No on! Przez duże O!
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie, panowie, witam i dziękuję, że mogę tu być z wami. I nutka nostalgii, że odwiedziłem te studio po półrocznej przerwie.
0: Jak tam twoje kiełbasy?
2: Rekordowa sprzedaż. Przyznam się szczerze, że słyszałem, że dziewczyny i chłopaki pracują dzień i noc, że szukają dostaw przypraw, bo pierwsza ta dostawa, że tak powiem, no, przeraziła skala linię produkcyjną, ale cieszę się najbardziej, jesteśmy na żywo teraz?
0: Tak.
2: Cieszę się z tego, drodzy państwo, że tą moją popularność mogę wykorzystywać do tego, że firmuję rzeczy, które lubię i że ta cena wszystkiego, co robię zasadniczo, czy to paliwo, czy to kiełba, czy parówki, czy perfumy, wszechstronność, że to jest na każdą kieszeń, że pomaga mi mój wizerunek w promocji tego, ale że to jest dostępne dla państwa i dla nas wszystkich. To jest super sprawa. Bo zrobić pączka czy restaurację, korzystając ze swojej popularności, czy jakiś tam pub, gdzie ceny są takie, że stać ludzi, żeby wpaść tylko raz, zrobić sobie zdjęcie. No, może dlatego te biznesy tak szybko padają. A ja sam 6 lat temu miałem bardzo mało, żeby nie powiedzieć nic, to teraz chcę wychodzić do ludzi z tym.
0: Super, mamy dla ciebie niespodziankę i gwarantuję ci, że nikt z tobą tego nigdy jeszcze nie zrobił.
2: No dobrze. Mocne słowa, troszkę się wystraszyłem.
0: Nie bój się.
2: Trochę się wystraszyłem, jest intymna atmosfera w studio, ale myślę, że będzie fajnie.
0: Zapowiesz teraz swoją piosenkę? Z Kolim nie dzwoń do mnie mała, proszę.
2: Trzeci utwór, jak we mnie nie wierzyli, że powyglądasz idealnie i po Kiss Me Baby mówili, że już się skończyłem 5 lat temu. Drodzy państwo, nie dzwoń do mnie mała, cieszcie się i bawcie się.

0: Becky Hill, Crazy What Love Can Do w Melo Radio. Dzisiejszym gościem Freak Fightu jest Skolim. Czy Skolim, ty na przykład wiesz, co to są fanfiction?
1: Mogę tak sobie wyobrazić, czy to są...
0: opowiadania takie.
2: Takie napisane
1: zmyślone.
2: Twoich fanów.
0: Tak, tak.
1: Okej. O Boże, słyszałem takie historie, że za głowę można się złapać.
0: Proszę cię, żebyś założył teraz te słuchawki.
1: Dobrze.
0: Znaleźliśmy specjalnie opowiadanie o tobie na Wattpadzie. Chcemy ci tutaj przytoczyć...
2: autorstwa piękny... Natalka Fanfiction.
0: Porada na burza i czułość idola, tak się nazywa. Poproszę o podkład. Obudziłam się z sercem jeszcze ciężkim od wczorajszych emocji. Wykonałam poranną rutynę mechanicznie, jak robot. I niepewnie zeszłam na dół do kuchni. Nie umiałam nawet wyjaśnić, dlaczego tak się stresuję zwykłym zejściem po śniadanie. A odpowiedź zjawiła się sama. W drzwiach stał on.
2: Konrad. W krótkich spodenkach, bez koszulki. Jego umięśnione ramiona i szerokie plecy rozświetliły całą kuchnię. Siedział tam jak Bóg, a ja nie potrafiłam oderwać od niego wzroku, choć wstyd mi było aż do szpiku kości. Czerwona jak burak zorientowałam się, że zerkałam na niego za długo, tylko po to, żeby zerknąć na niego jeszcze raz.
0: I co ty na to?
1: Kiedyś był taki audycje radiowe, takie teatralne. I przyznam się szczerze, że tak się troszkę poczułem. Super podział na głosy. No, jesteście radiowcami też, brzmi to niesamowicie. No, jak wstęp do jakiegoś takiego filmu troszkę.
0: Trochę tak.
1: Takiego, wiecie, pikantnego. Zmysły pobudzone, fantazje w pełni. Delikatnie się czuję zawstydzony. No, ale ktoś ma lekką rękę, lekkie pióro. Ktoś całkiem...
2: Ale Natalka, jeżeli teraz to usłyszała, no to...
1: Natalka, pozdrawiam w kuchni, blat, kiełbasa na stole, no... Czekam na product placement jeszcze w tej historii. Jest absolutna petarda.
0: Wiesz, że to ma 30 rozdziałów?
1: No. Widać się, artyści są wśród nas w pełni.

0: Anima, Joji, Beautiful w Melo Radio. Słuchacie, Freak Fightu, jest z nami Skolim. I Skolim nie przyszedł bez powodu, bo Skolim ma na koncie współpracę z panią Justyną Steczkowską.
1: Tak, z Justynką mieliśmy przyjemność zrobić taki numer. Ja ją wciągnąłem do swojego świata.
0: No
1: ona troszkę narzuciła, a nawet myślę, że bardzo narzuciła ton tego, jak to widzi. Bardzo zadowolony jestem po takim jakby rozpoczęciu tych duetów z znanymi polskimi i uznanymi wokalistkami jak Cleo, czy Blanka, czy tutaj Justyna Steczkowska. Faktem tak się złożyło, że każda z nich reprezentowała Polskę na Eurowizji. Chyba tak jakoś podświadomie takim kluczem się kierowałem. Fajnie, uważam, że są to osoby, które bawią się muzyką, pokazują, że ramy muzyki nie istnieją i naprawdę są ambasadorami tego, że muzyka łączy ludzi, a ja mogę mieć tylko przyjemność z tego, że mogę sobie z nimi działać i robić takie rzeczy.
0: To jeszcze w tej godzinie zagramy Mamacita.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
0: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Kaufland jest.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kaufland jest.
8: Ło, widzisz to, co ja?
9: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
15: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
14: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
15: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
14: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka.
16: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
19: Welcome to

0: To Alan Walker, The Spectrum. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Naszym gościem we Freak Fight'cie jest Skolim, który przyszedł z piosenką Mamacita z Justyną Steczkowską. Mm-hmm.
1: Tak jest.
0: Mm-hmm. Co cię najbardziej zaskoczyło w Jusi?
1: Jej elokwencja.
0: O.
1: To, jaką klasę reprezentuje swoją osobą, że jest bardzo dowcipna. Jest w pewien sposób zabawna, ma mnóstwo anegdot, którymi sypi jak z rękawa. Jest bardzo przyjemną osobą. Super, super, super gadka i bardzo przyjemna w rozmowie. Myślę, że jest 30 lat na scenie. Nie wiem, czy jakieś większe skandale były z Justyną związane. Raczej nie. Robi swoje, kocha muzykę. Czy to swoje autorskie numery, czy to taka muzyka filmowa, bo też Justyna bierze w tym udział, opowiada mi o wielu koncertach z kolędami i teraz robi kolejną płytę. Super, myślę, że niesamowita artystka, działa, dba o siebie, o swoją przyszłość i przede wszystkim o swoich fanów, bo nie ma artystów bez fanów. To ludzie nas tworzą i to ludzie nam dają możliwość, że tak powiem, dotarcia do nich i realizowania siebie.
0: Bo ty jesteś też takim płodnym artystą. Skąd ty bierzesz inspirację na
1: z życia, między ludźmi. Nie siedzę w domu, tylko siedzę między ludźmi, poznaję ludzi różnych, o różnych poglądach, o mieszkających w różnych miejscach. Bardzo lubię gadać z ludźmi, bardzo lubię wymieniać się poglądami, rozmowami. I otwarty jestem chyba na świat. I to od dziecka mam taką przypadłość, że zagaduję i wdaję się w rozmowy. Także myślę, że ja też dużo rzeczy widziałem, przeżyłem przez te 29 lat śmiesznych, fajnych, sympatycznych. To też jest taki motor napędowy, że ta głowa i wyobraźnia jest nieograniczona.
2: Pięknie powiedziane. W ogóle my się chyba zaprzyjaźniliście z Justyną, bo widziałem, że ona też się bardzo przyjemnie o tobie wypowiadała w samych superlatywach, że fajny chłopak, super tak, się pracuje.
1: Myślę, że tak. Że też w studiu ją zaskoczyłem, ale przede wszystkim jestem przekonany o tym, że polubiliśmy się z Justyną. Jest ciepłą osobą. Mogę jej tutaj wystawić certyfikat bardzo pozytywnej osoby.
2: No to owoc tej miłości musi się pojawić teraz na antenie Meloradia. Mamacita, zapowiesz?
1: Oczywiście, panie i panowie, Skolim i Justyna Steczkowska w utworze pod tytułem Mamacita.
0: Dajcie głośniej, kochani, dajcie głośniej.

0: I Can't Wait w Mola Radio to Bomb, so Claire.
1: A już o 16 zagramy
0: Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ten numer już o 16.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes. Less stress.
5: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na ciebie. Wejdź na rekrutacja.upjp2.edu.pl i zostań naszym studentem.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
12: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
11: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
12: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
13: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Co jest grane w Krakowie?
14: Paweł Chudzio, witajcie, cześć. Na początek zaglądamy do kina pod baranami. Tam jutro w ramach cyklu Replay do zobaczenia będzie jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów końca lat 90. Podziemny krąg Davida Finchera. A w kinie Mikro 7 czerwca pokaz przedpremierowy najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna. Teraz Klub Studio, tam dzisiaj Gibbs, w Hype Parku Dub Foundation. Mnóstwo dobrej i różnorodnej muzy, a do tego będzie to charytatywna impreza. W klubie spotkań Poczta Główna w piątek oldschoolówka. Zanurzymy się w beztroską erę lat 90. i 2000., kiedy muzyka była prawdziwym hitem, a zabawa nie miała końca. Będą wszelkie odmiany popu, R&B i hip-hopu. I jeszcze Tauron Arena Kraków, bo tam w sobotę ekipa festiwal. Muzyka, content, emocje i relacje. Spotykają się twórcy, widzowie i energia, która napędza każdy projekt ekipy. Jeden dzień, jedno miejsce, nieskończona liczba wrażeń.
15: Zapraszamy na newsy Meloradia.
16: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
17: I na początek ostrzeżenia synoptyków. IMGW wydało alerty przed burzami. Zagrzmieć może w południowej i zachodniej Polsce. Stabilnie za to na stacjach paliw, ale co będzie po długim weekendzie, to już wróżenie z fusów, bo napięcie na Bliskim Wschodzie znów rośnie, mówi Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl.
18: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach.
17: A na dziś za benzynę trzeba zapłacić 5 zł i 95 groszy. Jutro będzie o grosz mniej. A na koniec Portugalia i paraliż komunikacyjny. Przez strajk generalny odwołano ponad 200 lotów.
0: Sponsor.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Słuchacie Freak Fightu, a my wiemy, w jakim miesiącu urodził się najlepszy buziakodawacz.
16: Okej, okay, o, ładne określenie.

0: Rhythm of the Night, Fede Legrand. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, słuchacie Freak Fightu. Najlepiej całują się ludzie urodzeni w styczniu, w marcu, w maju, w czerwcu,
1: tak,
0: w październiku,
1: tak,
0: i w listopadzie.
1: Dobrze.
0: Umiem angielski.
1: Brawo.
0: A ty jesteś z jakiego miesiąca?
1: Z listopada.
0: A ja ze stycznia.
1: To co, testujemy?
0: Mam chłopaka.
1: Ja a wiem, z którego że... on jest miesiąca?
0: Z października.
1: A, no to potwierdzasz te badania, czy zaprzeczasz?
0: Potwierdzam, potwierdzam. Możemy wszyscy razem.
1: Well.
0: Gips, tak podkręcamy.
1: A z kolim z którego jest miesiąca?
0: O, dobre pytanie, ja nie wiem. Trzeba sprawdzić.
1: Niech tu szybko wraca.

0: 21 po 16 w Meloradiu. Mikołaj, a dzisiaj jest jakiś mecz?
1: Dzisiaj jest mecz na Stadionie Narodowym. Uważajcie na utrudnienia, jeżeli nie mieszkacie w Warszawie. Dzisiaj gramy z Nigerią. Mecz towarzyski.
0: Aha,
1: no i towarzyski. Czyli o nic. O pietruszkę.
0: A to, no dobra. Mhm.
1: No tak, no nie jedziemy na mundial, więc chłopaki se muszą z kimś pograć,
0: nie?
1: Więc wypadło jakoś na Nigerię.
0: Dobra.
1: No i Nigeryjczycy przylecieli z Londynu. Mm. Wszyscy zadowoleni, gotowi na trening. Ich sprzęt na trening też przyjechał z Londynu. No tylko nie przyleciał kluczyk do tego sprzętu. Ktoś im powiedział, nie mam kluczyka.
0: Więcej sprzętu niż talentu?
1: No właśnie nie.
0: Czyli więcej
1: to
0: talentu
1: chyba w
0: niż
1: przypadku
0: sprzętu?
1: Naszej kadry, sądząc po tym ostatnim meczu. No zobaczymy, jak będzie dzisiaj wieczorem.
0: Trzymamy kciuki za naszych.
1: Oczywiście. No Robert dzisiaj musi.
0: Musi.
1: Musi hat-tricka co najmniej.
0: Anka, nie denerwuj go dzisiaj. Satellite, September.

0: Mikołaj, mój przyjaciel, powiedział mi żart powiedzieć ci.
1: Dawaj.
0: Jak się pita Ejben?
1: Halo? To dobry żart.
0: Bardzo dobry
1: Widać,
0: żart.
1: Widać, że przyjaciel bardzo inteligentny.
0: No, dzisiaj mamy dzień savoir vivre w ogóle i dzień dobrej oceny.
1: Wow.
0: Więc cię oceniam pozytywnie.
1: Dziękuję pani Igo, ja również panią oceniam pozytywnie. Całuję rączki.
0: Och, wspaniale.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Hej! Tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Elektryczny Citroen Berlingo to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Ło, widzisz to, co ja?
13: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Wracają Juvenalia pod Beskidzia. 12 i 13 czerwca w Bielsku Białej zagrają Żabson, Zalewski, Wadstoja, Louis Villain, Michel, Kizoa, Oliwka, Brazil, Majores PZ, Lejmi Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
16: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! Ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00.

0: Dive, Lost Frequencies, a tego pana usłyszymy na Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Ja mam ciary normalnie, jak usłyszałam ten dźwięk, bo Melo Radio zabiera was na Tomorrowland w Belgii, to się dzieje.
3: I teraz odpalamy no pierwszą z tych petard, które mamy w swojej zbrojowni i za chwilę spróbujemy kogoś wysłać na Tomorrowland.
0: Dzwonimy do Gosi. Ja jestem tak podekscytowana, że nie wierzę w to, co się dzieje w ogóle. Gosia, odbierz ten telefon, odbierz, proszę.
4: Tak, słucham.
0: Gosia, Iga Mikołaj, Melo Radio.
3: Siemanko.
4: A hej, właśnie ciebie słucham.
0: Wyafirmowałaś to sobie. Dziewczyno,
4: tak,
0: chyba.
4: Wyafirmowałam to sobie.
3: Gosia, jesteś ogromną miłośniczką Tomorrowland i to do tego stopnia, że będzie on w chyba najważniejszym momencie w twoim życiu.
4: No, będzie w moim, naszym najważniejszym, moim i Olka, bo piosenka w ogóle, anime będzie naszym pierwszym tańcem, sala będzie stylizowana na Tomorrowland, no wszystko będzie w tym związane.
0: Wow. Gosia, umówmy się tak, że teraz dzwonimy do Olka i my się wyciszymy i ty go przywitasz. Coś tam mu wkręcisz.
4: Tak, dobra, czekaj, bo miałem tylko teraz wypadek samochodowy jeszcze w środach. I mówię, żeby...
0: Co?
4: Wódkę, więc mu piszę, żeby odbierał ten telefon. Sekundka, błagam, bo to jest dla mnie najważniejszy moment, a on odwalił taką manianę.
0: Słuchaj, musimy spróbować do niego zadzwonić i tak, nie stresuj się. Ja do niego dzwonię,
4: dobra.
0: I jak odbierze, to się do niego ładnie odezwij, dobra?
4: Tak, dobrze, okej.
0: Okej.
5: Słucham?
4: Halo? Hej, kochanie. Co tam robisz? Mam nadzieję, że masz dzisiaj jednak dobry dzień, chociaż troszkę.
5: A kto dzwoni?
4: No to ja, Gosia.
5: A czemu dzwonisz?
0: Olek!
4: A mam do ciebie niespodziankę!
0: Melo Radio tutaj się kłania.
3: Cześć!
5: O, witam serdecznie. Witam. Nie poznałem po głosie.
3: No pięknie, pięknie.
0: Wiesz co, bo Gosia chce cię zabrać na Tomorrowland, a ty jej po głosie nie poznajesz? Chłopie!
5: Bo ja jestem w szoku.
4: Jezu,
5: Gosiu, bawię się, pewnie jestem chętny, jestem już spakowany nawet.
0: Poczekajcie, no to będziesz w jeszcze większym szoku za chwilę.
3: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
5: Nie! Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy.
4: Boże!
5: Ale fajnie.
0: I to nie koniec, macie jeszcze dojazd do Boom.
3: Przyda wam się z tego, co słyszeliśmy już na antenie?
4: Przyda nam się.
5: Tomorrowpaki,
0: plecak, bluza, skiety, pomadka, książka Tomorrowland, no i zestaw kosmetyków.
5: Bardzo dziękujemy. To jest niesamowite.
0: My też was kochamy, bawcie się cudownie.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Bad Angel, Anima, Lisa. Wysłaliśmy na Tomorrowland w Belgii Gosię i Olka.
1: No, ucieszyli się bardzo i mnie to cieszy, no bo ten wypadek brzmiał poważnie, ale na szczęście nic się nie stało.
0: A za chwilę newsy Melo Radio.
2: A już o 17:00 zagramy
1: Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Ło! Wow, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Paweł Chcia, witajcie, cześć. Zaczniemy od bardzo kolorowej imprezy. Festiwal kolorów. To już w niedzielę na terenach zielonych przy Tauron Arenie. Na scenie zobaczymy Bro, który na kolorowej estradzie gościł już niejednokrotnie, a także wokalistkę, producentkę i autorkę tekstów Zui, której muzyka łączy w sobie nowoczesny pop, R&B i muzykę klubów. Teraz Alchemia. Tam w piątek bejsowy przelot, a w sobotę za dekami Flatout. Urodzony i wychowany w Zakopanem, aktywny na polskiej scenie od 2007 roku, krakowski DJ turntablista, zorientowany przede wszystkim wokół gatunków muzycznych rodzimych dla angielskiej sceny elektronicznej, takich jak Drum and Bass, Breakbeat czy UK Garage. I jeszcze zerkamy do klubu 30, tam w sobotę klubowe retro party. Usłyszycie największe klubowe hity w wersji techno, które rządziły parkietami przez ostatnie 20 lat. Ale oprócz hiciorów sprzed lat nie zabraknie także nowości.
1: To pora na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Na autostradzie A1 pojawią się odcinkowe pomiary prędkości. W całości pomiarowany będzie m.in. odcinek między Piotrkowem Trybunalskim a przedmieściami Częstochowy. Diana Schneider będzie rywalką Mai Chwalińskiej w półfinale French Open. Rosyjska tenisistka pokonała w ćwierćfinale liderkę światowego rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę. A na koniec przypominajka, dzieci i młodzież do 16 roku życia, które jeżdżą na rowerach czy hulajnogach, muszą mieć kaski.
4: Generalnie dobrze, uważam, że dobrze.
5: Powinny być, bo to dzieciaki to nie mają jeszcze takiej wyobraźni.
6: Pan widzę, ma w ręku kask, jest pan motocyklistą.
5: Tak, zgadza się.
6: To coś pan wie o tym, tak?
5: No tak, tym bardziej jak już się ma glebę na koncie, to lepiej kask mieć.
3: Z poznaniakami rozmawiał Bartek Łukasiewicz.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: A w tej godzinie mamy dobre newsy dla fanów vintage.
1: Tak, i starych technologii może przede wszystkim.
2: Mhm. Iga Mikołaj, siemanko, zaczynamy Freak Fight.

0: To Words w Meloradiu. A kiedyś, jak się miało telefon z klapką, to było się naprawdę cool.
1: Mhm. Ja miałem taki telefon, miałem wyćwiczone wszystkie ruchy, wiesz, jak odbierałem, to tak tylko pym i się otwierało, nie?
0: Wow, halo. Wszystkie
1: trochę
0: dziewczyny
1: jak
0: twoje.
1: W Matrixie. Mhm. A jak się kończyło połączenie, to też tak klak, nie? I koniec.
0: Mam
1: koniec
0: dobre
1: gadki.
0: Wiadomości dla fanów vintage, bo takie telefony są modne i wracają.
1: No i całe szczęście, bo to... też pozwalało trochę wyrazić siebie, bo każdy sobie te telefony jakoś modował, nie, jakieś tam były naklejki, światełka i tak dalej. Fajna rzecz.
0: No i
1: teraz
0: właśnie...
1: wszystko tak samo wygląda.
0: I tą klapką, nie?
1: Można no i tą tak... klapką, ta klapka to była najlepsza.
0: O tak, zrobić można.
1: Ktoś cię wkurzał, to tak jeszcze z całej pery się
0: właśnie
1: zamykało.
0: Właśnie.

0: podkręcamy tempo w Meloradiu. Taka piękna tradycja była. Tak się dzieci cieszyły. I co?
1: I nie ma. W Pszczynie istnieje taka lodziarnia, która od 25 lat rozdawała darmowe lody uczniom, którzy zdobyli czerwony pasek.
0: Ale to musiał być czerwony pasek oczywiście na papierze, a nie
1: tak,
0: w jakimś
1: innym miejscu. Tak, na świadectwie. To, no, bo zażartowałaś jak mój stary teraz. No i właśnie, i przyszło pismo od Rzeczniczki Praw Dziecka, tak, że tak nie wolno, że to jest niepotrzebna presja, że dzieci rozwijają się w różnym tempie i każda młoda osoba jest wyjątkowa i wartościowa bez względu na osiągane wyniki w nauce. Ale to po co te paski w ogóle są?
0: Dokładnie.
1: I po co są w ogóle oceny? Wszystkich na studia wysłać od razu. Co tam? Magistra od razu każdemu dać.
0: W zasadzie mam wrażenie, na przykład jak patrzę na scenę polityczną, że to tak mniej więcej siedmiolatkowie, nie?
1: No tak, tak, tak. I też niektórym by się przydał tytuł magistra. To nie są tanie rzeczy.
0: A skąd wiesz?
1: Wiesz co, wykończymy to wejście.

0: All the Time w Meloradiu.
1: Tak widzę właśnie, że spoglądasz z zaciekawieniem, ale też z niezrozumieniem.
0: Z niezrozumieniem totalnym. Messi już kojarzę, kto to jest, ale musiałam się zastanowić. 50 tysięcy to dużo złotych, a księżniczką jestem ja, a co dalej, to nie wiem.
1: To zdradzimy więcej za chwilę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
4: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
6: Z aplikacją. Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
5: Danie tutaj jest 100 krotka.
0: Po reklamie.

0: Bryska i Messi zespołu
1: Inter Miami.
0: Co?
1: Inter Miami.
0: Ja myślałam, że... Dobra, nieważne. A to nie była FC Barcelona?
1: No dawno temu była. Potem było PSG, a teraz jest Inter Miami. Ale to, co osiągnął Lionel Messi w Hiszpanii, nie przeszło bez echa, ponieważ teraz został wyróżniony nagrodą księżniczki Asturii.
0: Co to takiego?
1: No to takie odznaczenie jest hiszpańskie dla ludzi właśnie kultury, sztuki, sportu.
0: A
1: i dostał 50
0: to?
1: Tysięcy euro.
0: Znaczy dla niego to są chyba kieszonkowe.
1: Tak, pewnie nawet nie odebrał, nie? Powiedział, o, potknąłem się o jakieś grosze. A nie, to 50 tysięcy euro. To w sumie to samo.
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber.

0: David
1: bym
0: Guetta.
1: Was prawie nie rozróżnił. No właśnie. Ta sama tonacja, gratulacje.
2: Słuchajcie, bo jest środa, ale ta środa to taki mały piątek. To może rozpoczniemy 30 meloratio zaraz.
0: No, w sumie wypadałoby, bo mnie nie ma ani jutro, ani pojutrze.
2: A co, a ktoś ci, przepraszam, na to wyraził zgodę?
1: Mój ja szef. Nie.
2: Ja też nie. Ty jesteśmy we dwóch, on jest jeden. Nie da rady.
3: A już o 18 zagramy.
2: Nie no, 30 za dwa dni, a teraz będzie... O,
4: nasze ulubione! Iga, najgłośniej!
2: Jeszcze!
0: Nie mogę!
2: No to dajcie głośniej wszyscy po 18, bo tym numerem zaczniemy.
0: Buziaki! Mua.

0: Reklama.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
0: Po reklamie.
5: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
6: Polska studentka, która zachorowała w Chinach, jest już w kraju. Samolot z Klaudią wylądował we Wrocławiu. Transport zorganizowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Akcja Bezpieczny, długi weekend, czas start. Drogówka patroluje najważniejsze trasy, mówi Krzysztof Dmura z Komendy Głównej Policji.
7: My już od dzisiejszego popołudnia bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych, ale również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
6: Dziś weszły w życie kolejne zmiany przepisów. Za najcięższe przewinienia nie będzie można zmniejszyć punktów karnych. No i jeszcze dobry news dla kierowców. Jutro i w piątek benzyna będzie tańsza niż dziś. Z kolei cena diesla bez zmian.
5: I pamiętajcie, zawsze możecie pojechać o 10 mniej, ale dojechać bezpiecznie na długi weekend, co nie?
6: Tak.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Idę w Melo.
1: No i mamy już godzinę 18 i dla wielu z was to jest pewnie godzina, kiedy zamykacie drzwi od waszej pracy i już do poniedziałku do niej nie wrócicie. Zazdro total, a ja wam potowarzyszę przy wszystkich wyjazdach na długi weekend, czy powrotach do domu, czy cokolwiek teraz nie robicie. Pogram tak, że na pewno będzie fajnie. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato, to na pewno się pojawi. To Wlo i Two For You. Ten numer też mamy dla was, nawet tutaj for. O, w taki sposób. A Huntrix i Golden zaczyna, tu pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

wiecie jak lata. To modelki i włodarski w Melo Radio, a wy za chwilę będziecie mogli zgarnąć merch od Melo. Torba, kubek i pomadka, taki zestaw mam dla kogoś, kto odgadnie, o czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, no i podaję już teraz podpowiedzi. Chodzi mi dziś o osobę. Jest ona nielubiana na imprezach, a spotkanie z nią zawsze wywołuje lekki stresik. To teraz się namyślcie, a już za chwilę będzie można dzwonić pod 321 321 777. A to Cibuli, Never Go Away. Hey.

0: No i już sobie wyobrażam was właśnie teraz w samochodach odpalających klimkę, no i nocących sobie Rihanna. Only girl in the world, takich wyjeżdżających z miasta. Patrzę na mapy drogowe, no i widzę, że wśród tych największych metropolii już się korkuje. Wyjazdy na długi weekend już są uskuteczniane. Rihanna za nami, a teraz...
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, i to jest pytanie, o czym myśli Pychu? No to co, ja wam podaję podpowiedzi, a wy dzwonicie 321-321-777 do zgarnięcia nasz merch od Meloradia, torba, kubek i pomadka. No i moje podpowiedzi są dziś takie. Ja myślę dziś o osobie i ta osoba jest nielubiona na imprezach, a spotkanie z nią zawsze wywołuje lekki stresik. No to już widzę, że ktoś z was dzwoni, więc ten telefon odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, z tej strony Milan, słuchacie Meloradia.
0: No cześć.
2: O czym myśli Pychu? Słuchajcie, o czym myśli Pychu? Osoba, która jest nielubiana na imprezach. No to ten organizator, który wie o wszystkim, ale... Słuchajcie, wie o wszystkim...
0: Ale to niestety nie to. Niestety nie ta odpowiedź. Dzięki wielkie. Czekam dalej na wasze telefony. 321-321-777. No jeszcze podpowiem, że chodzi mi konkretnie tak o zawód tej osoby, a nie o taką konkretną jedną osobę. Jest to zawód i ten zawód jest nielubiany na imprezach, domówkach. No a spotkanie z nim zawsze wywołuje lekki stresik. 321-321-777. To jest mój numer telefonu. Tutaj można dzwonić. Ja czekam, aż ta lampka się zapali, ale to już w rundzie drugiej. Ta już za chwilę się... Albo dobra. Jeszcze się lampka pali, to odbiorę jeden telefon. No to siemano, cześć, Pychu z tej strony, jak masz na imię? Jak masz na imię? Nie słyszę cię, stary. Musisz się z głośno mówiącego wyłączyć.
3: Dawid.
0: O, cześć Dawid, no co słuchaj, o czym myśli Pychu?
3: Fotograf.
0: Aj, niestety nie chodzi o fotografa. No to już wiemy, że to nie jest fotograf, ani organizator. No jest to zawód, że tak powiem, taki publiczny. Jest to funkcjonariusz publiczny. Więcej nie podpowiem. Runda druga za chwilę, a wy zapiszcie numer 321-321-777. Za chwilę będzie można dalej dzwonić.
1: O czym myśli Pychu?

0: Moving to the Sun to nowość, za którą stoi Urzel. Wy słuchacie Meloradia, a ten pan już w wakacje zagra na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Wy wśród 6 gorących scen i dziesiątek DJ-ów, tych najpopularniejszych na świecie, możecie bawić się razem z nami. Jeszcze dziś będę miał dla was wlotki na tę imprezę. Słuchajcie uważnie, Melo.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, teraz czas odpowiedzieć sobie na pytanie, na które odpowiedzi nie uzyskaliśmy w rundzie pierwszej. No to zobaczymy, czy teraz się uda. O czym myśli Pychu? Myślę dziś o osobie, w sumie konkretnym zawodzie. Jest ten zawód trochę nielubiany na imprezach, a spotkanie z nim zawsze wywołuje lekki stresik. No to zobaczymy, czy teraz komuś z was się uda odpowiedzieć. 321-321-777. No to odbieram telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Halo?
0: No siemano, jak masz na imię?
2: Damian,
0: no to co, strzelasz czy pytasz, o czym myśli Pychu?
2: Odpowiadam.
0: No to dawaj.
2: Chodzi o policjanta.
0: No stary, mam nadzieję, że nie wiesz tego z własnego doświadczenia.
2: No, pozostawmy to między...
0: Dobra, słuchaj, to co było, już się nie liczy. Ważne jest to, że długi weekend zaczynasz od wygranej w Meloradiu. Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw leci do ciebie.
2: Super, dzięki.
0: A na wszystkich waszych długo weekendowych imprezach mam nadzieję, że ten pan akurat się nie pojawi. Mowa o policjancie oczywiście.
1: O czym myśli Pychu?
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Wejdź na rekrutacja.upjp2.edu.pl i zostań naszym studentem.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Morwiny są gorące.
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
0: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
4: Wbijasz!
2: Morliny są
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Jedziemy?
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.

Radio, tak dla was podkręcamy tempo. Szesnaście minut do 19 na zegarach, a to warto wiedzieć, żeby nie płacić mandatów. No bo właśnie czytam, że od dziś, od 3 czerwca zostało wprowadzone nowe prawo. No i wszystkie dzieciaki poniżej 16 roku życia na rowerach i hulajnogach mogą jeździć, ale od dziś muszą prawnie robić to w kaskach. No i po pierwsze bezpieczeństwo, a po drugie to umówmy się, warto to zrobić, no bo lepiej zabulić kilkadziesiąt złotych na kask niż kilka stów na mandat. No myślę, że ten hajs w długi weekend przeznaczycie na coś naprawdę dużo, dużo lepszego. Gipsy, Karnawał, to już teraz nowość na playliście Meloradia.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ale klasyk. This is what it feels like. To Armin van Buuren w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a ten pan pojawi się na tegorocznym Tomorrowlandzie. Już w tym roku chcemy was tam zabrać. Do Belgii, do miejscowości Boom. Jeżeli chcecie przeżyć to razem z nami, no i mieć zapewnione między innymi dojazd najlepszym partybusem, no to wbijajcie na meloradio.pl. Tam możecie zgłaszać was, pokażcie swoją ekipę, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście na Tomorrowland pojechać. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Bo 19:00 już za moment, a ten numer zagramy przed wszystkimi, punktualnie o pełnej, kiedy inni jeszcze będą gadać.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: день. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
12: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan. Po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: idę w Melo.
1: No i minęła 19, dzisiaj środa, trochę taka jak piątek, no to jestem ciekawy, czy wy właśnie teraz wracacie do domu z pracy, czy może zupełnie odwrotnie, gdzieś z domu wyjeżdżacie na długi weekend. Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, mogą być też filmiki albo tekstówki, WhatsApp Meloradia, tam wszystko wysyłacie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Jak wy spędzacie ten początek długiego weekendu? Jestem tego mega ciekawa, za najlepsze głosówki czy wiadomości będę miał dla was merch od Meloradia. A dla wszystkich mam też muzę, Anima i Joji, Beautiful, to w tej godzinie będzie Pitbull i Give Me Everything. A zaczynamy od tury, tury, tury, tury, tury.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: To Milki i David Guetta, Just The Way You Are. Tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście po drugiej stronie.

0: Beautiful. To Anima i Joji, ale się klimatycznie zrobiło na antenie Meloradia. 11 minut po 19, a jak wy zaczynacie długi weekend? Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, no i nic słodszego już dzisiaj nie usłyszycie. Dawaj, młoda!
1: Hej, jestem Lenka. Właśnie wracam z trampolin. Jestem mega szczęśliwym dzieckiem.
0: O, Lenka, no ty korzystaj, no bo jeszcze jesteś w takim wieku, że taki skok w bok to nie boli. Bo potem wszystko strzyka, no oczywiście o to mi chodziło, nie? Szybka kasa za moment w Meloradio, Axwell i Ingrosso, oni już teraz.

0: Dirty, Dirty, Rise Up, Vina i Vomero w Melo Radio. Tak wam gramy i podkręcamy tempo. 19:19 na zegarach, a przed długim weekendem to jest chyba idealny czas, żeby zająć się kasą.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: No i to jest ten moment, kiedy wybrałem numer telefonu do Wojtka. No mam nadzieję, że odbierze, bo szybka kasa przed weekendem tym długim na pewno się mu przyda. Czekamy 5 sygnałów, 2 już za nami. Wojtek, to jest ten moment, to jest ta chwila, żebyś odebrał telefon. I to się wydarzyło. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
2: Hej, hej, cześć.
0: No cześć, słuchaj, długi weekend przed nami, a ty masz chyba jakiś plan na niego.
2: No wybieram się nad morze, tak, to prawda.
0: Okej, okay, no i szybkiej kasy w związku z tym potrzebujesz na...
2: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
0: Okej, okay, a tak na jakieś konkretne części ciała, czy taki ogólny zestaw, czy jak to u ciebie wygląda? Jesteś takim freakiem kosmetykowym pod tym względem, czy po prostu SPFX starczy?
2: Wiesz co, chcę po prostu, żeby były skuteczne. Tylko, że obawiam się o pogodę.
0: No właśnie, a więc... do jakiej miejscowości jedziesz?
2: Do Kołobrzegu.
0: Okej, okay, pogoda Kołobrzeg. Słuchaj, sprawdzam. W ten weekend nie wygląda to chyba najlepiej. Ale słuchaj, przezorny zawsze ubezpieczony. W sobotę ma się słońce pojawić w ten weekend.
2: No to dobrze. Wiesz co, to skoro tak, w sobotę, jeżeli będzie pogoda, to bym potrzebował jakiś przyspieszacz do opalania. Mhm. A jeżeli w niedzielę, no to chyba jakiś brązer w takim razie.
0: Stary, ten dźwięk oznacza jedno. W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
2: Super, super, super. Czy mogę kogoś pozdrowić?
0: Ależ oczywiście.
2: Pozdrawiam moją siostrę Jolkę, która właśnie wraca z pracy.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że z nią też się jakimiś kosmetykami podzielisz. No 200 w końcu masz.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A wy pamiętajcie, że w Kołobrzegu w tym roku też wydarzy się Sunrise Festival. Jeszcze dziś będę miał dla was wejściówki na tę imprezę.

0: Melo Radio Kraków.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fukaj, Liwka, ich nowość w ramach projektu Enklawa już za nami, to chcę więcej. Numer, który przyznacie, brzmi jak początek lata, ale właśnie tak wam gramy, żebyście dobrze zaczęli długi czerwcowy weekend. 29 minut po 19 na zegarach, Pychu z tej strony, siemano. No, a w tej godzinie powiem wam jeszcze, czego nie robić w trakcie weekendowych wyjazdów, bo możecie za to naprawdę słono zapłacić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Wejdź na rekrutacja.upjp2.edu.pl i zostań naszym studentem.

Tyle lat ma ten numer, a wciąż tak samo hipnotyzuje. Alan Walker i Sing Me to Sleep w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 15 minut do 20 nam zostało. 210 km na godzinę. Nie, to nie nowe ograniczenie na ekspresówkach. Tyle gnał jeden z kierowców na S17. To między Warszawą a Lublinem. Został złapany przez policjantów, no i tłumaczył się, że, uwaga, spieszył się w drodze z lotniska do domu. No nie wiem, czy tam są najlepsze schabowy na świecie, ale za ten pośpiech zapłacił co prawda 2,5 tysiąca i dostał 15 punktów karnych. No i nawet to nie był fotoradar. No tak, to by miał przynajmniej dodatkowe zdjęcie z wakacji.

0: Wet Fingers. To Hi-Fi Superstar w Melo Radio. Tak gramy jeszcze przed 20, a jak na przykład o tej kończycie pracę, już tylko odliczacie i nie macie co robić, to wbijajcie na meloradio.pl no i zapewnijcie sobie naprawdę niesamowite doznanie. No bo chcemy was zabrać na tegoroczny Tomorrowland. No i oferujemy między innymi podróż do Belgii partybusem, no i masę innych atrakcji. To może być wasze wydarzenie roku zdecydowanie. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie.
1: A już o 20 zagramy
0: Ray, David Guetta i Hypaton. Where is my husband? Tak nazywa się ten numer i on pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 20.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Idę w melo.
7: Na zegarach punktualnie 20, no i choć pogoda w długi weekend ma być, że tak powiem, średnia, no to u nas zawsze gorąco w playliście. Ale Farben i Irene Miller, Body Talk, to wam zagram za kilka chwil. Będzie Vice i Tom Gregory, a zaczynamy od numeru Where's My Husband, Ray, David Guetta i Hypaton. Oni lecą na pierwszy ogień. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: Kaigo w Melo. To Save My Love, a teraz wiem, że na to czekacie.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Dokładnie tak, już na przełomie lipca i sierpnia będziemy razem bawić się w Kołobrzegu nad Polskim Morzem, no i będziemy się bawić do naprawdę mocnych dźwięków na Sunrise Festival. Czeka na was 6 gorących scen, z których usłyszycie no między innymi Skutera, Sonego Foderę, Jamesa Hype'a, Urzela, czy wielu, wielu innych DJ-ów, a my mamy dla was wlotki. Konkretnie trzymam teraz w łapkach taką jedną podwójną na niedzielę, na drugi dzień sierpnia. Jeśli chcecie ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Melo Radia, no i nagrajcie głosówkę, w której opiszecie siebie w 5 słowach, jak najbardziej kreatywnie. Możecie zaśpiewać, zarapować, jakiś ułożyć może mały wierszyk, cokolwiek. Ten najbardziej kreatywny opis w 5 słowach. Nagrodzę, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Ona jest niezastąpiona. Rihanna i Don't Stop the Music w Meloradio. Tak podkręcamy tempo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A takie głośne yeah będziecie mogli zrobić na Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziemy bawić się tam razem z wami, a ja mam podwójną wlotkę. No właśnie, ostatni dzień, drugi dzień sierpnia na Sunrise Festival. No i poprosiłem, żebyście opisali się w 5 słowach. Ten taki najbardziej kreatywny opis nagradzam. No i Paulina się nagrała, dawaj.
2: Roztrzepana, ogarnięta, oszczędna, rozrzutna. Ideal.
0: No idealnie, słuchaj, oszczędna, możesz być na biletach, no bo właśnie podwójną wlotkę w tym momencie na Sunrise Festival na ostatni jego dzień dostajesz, więc rozrzutna już będziesz mogła być na terenie festiwalu. A co? A jeżeli wam się nie udało, to spokojnie, jutro kolejna szansa na to, żeby dostać wlotki na Sunrise Festival.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. He said, tell me a story.

Wild well Ones, to Florida i Sia w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 21 nam zostało, a już za 3 minuty wystartuje mecz. Polska reprezentacja co prawda nie gra na mundialu, ale na narodowym rozegra sparing z Nigerią. No i na boisko w podstawowym składzie wybiegną Grabara, Wiśniewski, Bednarek, Slisz, Kamiński, Lewandowski, Zieliński, Świderski, Szymański, Zalewski i Potulski. No ale ciekawe, czy szybciej będą panowie biegać na boisku, czy z boiska na urlopy. Trzymam kciuki za tę pierwszą opcję, żebyśmy się nie skompromitowali. Better Times, Robin Schulz i Barbs, nowość na antenie Melo Radio.

0: Tak, gramy na początek długiego weekendu, na długie będą też wakacje. Ale mogą być naprawdę fajne, jeżeli wybierzecie się z nami na Tomorrowland. Pierwszym osobom już zapewniliśmy to przeżycie. Możecie ich filmik zobaczyć na Instagramie Meloradia, który nam wysłali, a wy możecie być następni, jeśli tylko wejdziecie na meloradio.pl, no i zgłosicie się do naszej akcji. Tam też znajdziecie więcej szczegółów. A 21 już za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Beauty and the Beat. Justin Bieber i Nicki Minaj. Ten duet rozpocznie 21 na antenie Meloradia, a zagram ten kawałek przed wszystkimi, wtedy kiedy inni będą jeszcze gadać. Punktualnie o pełnej.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Wracają Juwenalia pod Beskidzia. 12 i 13 czerwca w Bielsku Białej zagrają Żabson, Zalewski, Wadstoja, Louis Villain, Michel Kizoa, Violiwka, Brazil, Majores PZ, Lej Mi Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: O reklamie.

0: idę w Melo.
1: No i mamy już godzinę 21 na zgarach w meczu Polska-Nigeria, 11 minuta, no i wynik na razie 0-0. Jak coś się będzie zmieniać, to na pewno dam wam znać. No a nic nie zmienia się w kwestii playlisty. Dalej podkręcamy tempo najlepiej w Polsce. Ale stoi Sasha Destiny. Ten numer na pewno się pojawi za kilka chwil. Będzie tu Colors i Loveful. A zaczynamy od naprawdę niesamowitego duetu.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: A także... Bieber, to Beauty and the Beat. Tu Pychu, siemano.

Halo, to Iben w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 16 minut po 21. No i patrzę na to, co dzieje się na Stadionie Narodowym w Warszawie, no bo tam nasza polska reprezentacja gra mecz towarzyski z Nigerią. No i na razie nie wygląda to najlepiej, no bo właśnie straciliśmy bramkę. 0-1, na razie przegrywamy, 27 minuta tego spotkania właśnie trwa. No ja mam nadzieję, że tego pytania nie będziemy zadawać, jak będziemy chcieli zapytać, kiedy nasza reprezentacja wygra następny mecz. A to pytanie to ile lat? Tak nazywa się ten numer. Oki i Sobel już teraz w Melo Radio.

Dajnora i Gigi D'Agostino, To In My Mind. Tak podkręcamy dla was tempo, 21.30 na zegarach, a my coraz częściej zwierzamy się AI. No właśnie, mam przed sobą badania, które mówią, że często piszemy czatom sztucznej inteligencji o swoich problemach. No po prostu zwierzamy się im, a dlaczego? No bo mówią nam to, co chcemy usłyszeć. No i ja sprawdziłem, o czym ostatnio z czatem gadałem, no i zapytałem go, co zrobić, żeby pranie wyjęte z pralki nie śmierdziało. No i to chyba akurat pozytywne, no przynajmniej moja mama się cieszy, że jej łba takimi pierdołami nie zawracam. Bibi Rexa i David Guetta to Sad Girls, nowość na antenie Meloradia i coś mi mówi, że ten numer zawołuje letnie playlisty.

Ilenium, Jeli Guldin, to Don't Want Your Love w Meloradiu i trwa mecz Polska-Nigeria, w którym remisujemy 1-1. Potulski strzelił brameczkę, no i mamy na razie remis. Piłkarze zeszli na przerwę.

0: All the Time to John Summit i The Chainsmokers w Meloradio, a John Summit wystąpi w tym roku na Tomorrowlandzie w Belgii, w miejscowości Boom, no i to będzie naprawdę mocne. Boom, masa scen, wiele hektarów terenu, no i ten niezapomniany vibe, to wszystko może was czekać i to totalnie za free, no bo chcemy was tam wysłać. Już wiemy, że razem z nami na pewno wybiorą się Gosia i Olek, no i posłuchajcie, jak się oni cieszyli z tego powodu.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Bardzo się cieszymy. Ale fajnie.
0: Ale fajnie, wy też możecie być jak Gosia i Olek. Wbijajcie na meloradio.pl, no i się zgłaszajcie. A to będzie zdecydowanie takie wydarzenie, którego nie będzie dało się zapomnieć. Agnieszka Chylińska, ona też problemów z pamięcią nie ma. Nie mogę cię zapomnieć, to już teraz w Meloradio. Taki klasyczek wam gramy. 15 minut do 22 na zegarach.

jest jedna z moich ulubionych nowości na antenie Meloradia. Bob Sinclair i Kaiza to I Can't Wait. Tak, gramy jeszcze przed 22 na sam początek tego długiego weekendu. Jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, to jedźcie bezpiecznie. Jeżeli zostajecie w domu, no to mam nadzieję, że spędzicie ten czas bardzo fajnie, tak jak tylko lubicie. No po prostu dajcie sobie trochę czasu w ten długi weekend. A my wam fajnie pogramy. Już zaraz 22 i lecimy dalej z muzą.

0: Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Wracają Juvenalia Podbeskidzia. 12 i 13 czerwca w Bielsku Białej zagrają Żabson, Zalewski, Wactoja, Louis Villain, Michel, Kizoa, Violiwka, Brazil, Majores PZ, Lejmi Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: to promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Wracają

0: Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.
2: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wracają Juvenalia pod Beskidzia. 12 i 13 czerwca w Bielsku Białej zagrają Żabson, Zalewski, Wadstoja, Louis Villain, Michel, Kizoa, Violiwka, Brazil, Majores PZ, Lejmi Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich. Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Melo Radiem.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.